0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Na brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

woda brzeg i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Ra, ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
2: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
2: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
3: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna.

0: niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

0: 21 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny Jazz Fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Gold Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierablacci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
1: Została ostatnia reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o opolskim akwaparku, którego budowa jest coraz bliżej rozpoczęcia. Porozmawiam też o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia prowadzonej w opolskich szkołach.
6: Tym żyje Opole.
5: Na początek wieści z opolskiego ratusza. Urzędnicy otworzyli oferty przetargowe związane z budową nowego akwaparku. Chęć podjęcia się inwestycji zgłosiły trzy firmy. O szczegółach Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
7: Ja bym zaczął od tego, dlaczego ten przetarg tyle trwa, ponieważ na etapie postępowania przetargowego było mnóstwo pytań potencjalnych wykonawcy, na które trzeba było odpowiedzieć, odnieść się do nich, i to w przypadku tak dużych inwestycji zawsze ten etap nieco wydłuża. Tak też było w tym przypadku. Generalnie wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto, najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane pod wieloma względami. Dopiero kiedy ta analiza się zakończy, wówczas będą podejmowane decyzje, co dalej. Trudno powiedzieć, ile to potrwa, w zależności od inwestycji. Trwa to kilka dni, czasami kilka tygodni. Natomiast mówimy o dużej inwestycji, bardzo istotnej też z punktu widzenia tego, że mieszkańcy nie po prostu czekają. Ale zależy nam też na czasie, aby to wszystko było wykonane jak najszybciej. Także jak tylko te analizy się zakończą, wówczas przekażemy Państwu informację, co dalej. W przypadku tak dużych inwestycji chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne. Ja przypomnę, że na Opolszczyźnie nie ma podobnego obiektu, ale też firm, które budują tego typu obiekty, jest niewiele. My mamy na koncie w mieście kilka dużych, wartych podobną kwotę inwestycji, ale generalnie one wszystkie dotyczyły jakby jednej branży. Najczęściej była to branża drogowa, więc każdy mniej więcej wie, z czym to się je. W przypadku obiektu takiego, jakim jest akwapark, tutaj wchodzi wiele zmiennych. Kwestie prądu, wody, źródeł odnawialnych i mnóstwa czynników, które należy dogłębnie przeanalizować i na które pytania należy znaleźć odpowiedź, prawda? Więc tutaj te pytania dotyczyły głównie tych technikaliów. Jak powiedziałem, zależy na tym, żeby to było jak najszybciej, i w momencie, w którym byśmy podpisali umowę, wówczas 30 miesięcy będzie trwała ta inwestycja. Dlaczego 30 miesięcy? Ponieważ mówimy o obiekcie, który będzie bardzo duży. Sama jego kubatura jest olbrzymia, tego cały teren wokół, plus zjeżdżalnie, saunaria, baseny, niecki, płytsze, głębsze, sztuczne fale. To wszystko sprawia, że wykonanie tego będzie wiązało się z dużym wyzwaniem technologicznym, ale też logistycznym. Nie da się tego typu obiektów zrobić w trymigadu. Do tego oczywiście będą dochodziły też kwestie odbiorów, bo tak jak powiedziałem, tutaj miesza się z Tobą wiele branży, które muszą być przede wszystkim dobrze zbadane, no bo mamy do czynienia z prądem, wodą, bezpieczeństwem dzieci, osób starszych, które będą z tego korzystały. No tutaj musi być to wszystko wykonane perfekcyjnie, muszą być wszystkie odbiory techniczne i też takie związane z bezpieczeństwem dokonane. Także te 30 miesięcy to jest ten czas, który dajemy wykonawcy na wykonanie tych prac, od momentu oczywiście podpisania umowy. Teren już jest od kilkunastu tygodni wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Jest już oznaczony jako teren praktycznie budowy, więc to, co tam widzimy, wkrótce mamy nadzieję zamieni się w piękny akwapark, który będzie przyciągał wzrok i stanie się takim symbolem ulicy Oleskiej 51, jak przez dekadę stadion Odropole. Tam są generalnie budynki klubowe, mamy tą trybunę, która się znajduje od strony ulicy Kłusocińskiego. Tam pewne modyfikacje będą względem tego obiektu, natomiast on generalnie będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowany. Pozostanie z niego naprawdę niewielka część.
5: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Akwapark w Opolu będzie pierwszym takim obiektem w naszym województwie. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać do 2000 osób. Teraz pomówmy o zdrowym odżywianiu.
6: Zdrowe Opole.
5: od początku roku

0: U szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej wiedzieć, zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
1: Zofia Warmuzek.
2: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
3: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
4: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
3: Mhm, jasne.
2: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
3: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
4: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
2: Tak, no zdecydowanie.
3: Tak, na pewno.
2: No właśnie.
3: Uzależnia.
2: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakąś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
3: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
4: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
3: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
2: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład sałatę i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
3: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie taki nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
2: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo do są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
3: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
2: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może to właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem. I na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, które wybrałam.
3: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy. A właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
2: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak
3: takie
2: mi się...
3: bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
2: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
3: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
0: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. To już 10 lat funkcjonowania krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, internetowe narzędzie służące do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do naruszeń prawa, cieszy się popularnością. Do najczęściej zgłaszanych spraw należą przypadki przekraczania prędkości, wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania. W Sławicach mniej będzie za to przypadków nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Na ulicy Opolskiej jest już gotowe nowe przejście dla pieszych. Powstało jako zadanie z budżetu obywatelskiego. O przyszłorocznych inwestycjach wciąż możemy decydować. Głosowanie na stronie bo.opole.pl. Coraz bliżej budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej nr 94. A teraz inna liczba, 68. Tylu brakuje wciąż wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie opolskim. Nabór wolontariuszy został przedłużony do 18 października. Poza czynieniem dobra, dlaczego warto się zgłosić, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
6: Ludzie, którzy przez ten wolontariat przechodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce. I wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie.
5: Wolontariuszy brakuje m.in. w Dobrzeniu Wielkim, Niemodlinie czy Tarnowie Opolskim. Trwa też Różowy Październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. W październiku w województwie opolskim bezpłatne badania będą prowadzone w 5 placówkach stacjonarnych, a mammobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o wyłączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Wszystko potrwa około miesiąca. Na kilku odcinkach dróg krajowych województwa opolskiego mamy z kolei ruch wahadłowy związany z montażem elementów odblaskowych. Utrudnień trzeba spodziewać się na Krajowej 45 w Komornie, na drodze krajowej nr 94 Dębska Kuźnia Kotulin i na drodze nr 88 Brzezina Sieroniowice. Prace mogą potrwać nawet do połowy listopada. A na początku listopada Opolska Stegu Arena stanie się gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Francją, Rumunią i Łotwą. Ten ostatni kraj stanie się rywalem Polaków w Opolu.
7: Jesteśmy zdecydowanie faworytem i tutaj nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby też młodzież dostała możliwość gry podczas tego meczu.
5: Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mecz w Opolu 4 listopada. Nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana w Opolu. Zatrzymany został 66-latek. Małgorzata Mura.
8: Ponad 170 litrów gotowego trunku, aparaturę i składniki do produkcji alkoholu i 5000 zł w gotówce zabezpieczyli u mieszkańca Opola policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracowali od jakiegoś czasu i w końcu namierzyli podejrzanego. 66-latek usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez zezwolenia.
5: Grozi mu do 3 lat więzienia. Tymczasem na drogach województwa opolskiego pojawiły się właśnie kolejne ekologiczne radiowozy. 15 hybrydowych samochodów z neonowym oznakowaniem trafiło do komend powiatowych i komendy miejskiej w Opolu. Kosztowały ponad 2 300 000 zł. Sporo dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Na koniec standardy dostępności w samorządzie. W takim szkoleniu uczestniczą w ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miasta Opola. Pisze Czas na Opole. Chodzi o to, by uwrażliwić urzędników na perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
1: Edukacja w Opolu.
0: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk Wody, Łyk Supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej numer 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
10: Zofia Warmuzek, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Anna Kudyba. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
12: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
11: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
12: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
11: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
12: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale
11: po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To
12: tak,
11: jest
12: dokładnie,
11: ważne.
12: Dokładnie.
11: No i żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, no bo się głównie z niej składamy.
12: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
13: No. Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu Gminy Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIKOPOL. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz kompas jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
0: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Tomasz Halski.
14: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu, jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty, to jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to, i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy, z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów takiej informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no, jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
15: Jowita Halupczok-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Więcej informacji będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
4: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
15: nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, których próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słodzonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwa, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać. Więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów. Nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w pojedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to co modne się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
0: Mówi wiceprezes zarządu wodociągów i kanalizacji Sebastian Paroń.
16: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę, no tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
0: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
1: Zdrowe Opole.
0: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
17: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak powiedzmy dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
4: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi całych wszystkich tych budynków?
17: W bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Walińskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków od dawno, mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
4: No dobrze, koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
17: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
0: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o bonusie, na który mogą liczyć studenci z Opola.
1: Edukacja w Opolu.
0: Miasto Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
18: Zacznę od jak najlepszych życzeń dla studentów, którzy przyjechali na studia, którzy studiują i są z Opola i oczywiście wszystkich, którzy pracują na opolskich uczelniach, szczególnie dla kadry naukowej, ale nie tylko. Życząc dobrego, udanego roku, mam nadzieję, że tym, co za chwilę się stanie, troszeczkę się przyczyniliśmy do tego, żeby perspektywa, nadzieja, plany, wszystko było w jeszcze lepszych kolorach niż do tej pory. Dla nas to wyjątkowa okazja do tego, żeby pokazać, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość Opola i regionu i wspólnie mamy inicjatywy, które tą przyszłość regionu i Opola piszą. Jedną z takich jest program stypendialny, który za chwilkę przedstawimy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze parę słów powiem o historii tego programu stypendialnego, o jego uzasadnieniu. Nazywając, jak nazywając, wsparcia w akademikach, tak, które trafi do studentów obu uczelni. Patrząc na to, co się dzieje w kraju, jak Państwo wiecie, najważniejszym wyzwaniem jest depopulacja. Wyzwaniem, który ma nieco inny charakter niż do tej pory ta depopulacja miała w województwie opolskim, bo dla nas nie jest to pojęcie nowe. Do tej pory martwiliśmy się migracjami czy odpływem ludzi z regionu. Dzisiaj źródłem depopulacji w całym kraju jest przede wszystkim mniejsza liczba urodzeń. To ma swoje konsekwencje, oczywiście konsekwencje nie dzisiaj, ale za parę lat, natomiast my chcemy do tego się przygotować. Jako miasto wzmocnić też pozycję miasta w regionie i nie tylko. Stąd propozycja programu, który ma zachęcić do studiowania w Opolu. Ma zmniejszyć koszty tego studiowania. Uczelnie są miejscami, w których istnieje duża liczba miejsc pracy, ważnych miejsc pracy. To są miejsca, które generują, też przyciągają do Opola młodych ludzi, stąd pomysł wsparcia właśnie uczelni w taki sposób, żeby zachęcać do studiowania w Opolu, obniżając koszty tego studiowania. Jak Państwo słyszycie, czytacie, w dużych ośrodkach akademickich koszt wynajęcia mieszkania to jest często 3-4 tysiące złotych i więcej, w zależności oczywiście też od standardu tego mieszkania. Jest problem z dostępem do akademików. U nas jest nieco inaczej i chcemy to jeszcze bardziej pokazać, że u nas jest po prostu lepiej, mniej kosztowo, a jednocześnie mamy fantastyczne, bardzo dobre warunki i życia, i też jakości kształcenia, co widać po uczelniach, po wynikach, jakie one uzyskują. Stąd właśnie ten kierunek. Dlaczego wiąże się to z depopulacją? Niewiele jest, oprócz rynku pracy jako takiego, niewiele jest atutów, które Opole ma takie szczególne w stosunku do innych miast podobnej wielkości. Tym atutem są uczelnie, stąd decyzja o wsparciu kierunkowego, wsparciu finansowym w taki sposób. To jest kwota około, szacujemy, 5 milionów złotych. W przyszłym roku, w tym roku to jest kwota 1,5 miliona złotych, które trafią, bo krótszy jest okres. Co nam to da? Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na czterech uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola. Takie są przeciętne z informacji, które mam, które rozkładają się, wynikają z lat doświadczeń. Czyli można założyć, że z tych 18 tysięcy studentów około 2,5 tysiąca osób to są te osoby, które zostaną w Opolu, które przyjadą na studia, zostaną, potem będą mieszkańcami miasta. Jeżeli rozłożymy to na 5 lat, to rocznie to jest około 500 osób. Czy jest to duża kwota, duża liczba, czy to jest to kwota, czy to jest, przepraszam, liczba mała? W Opolu urodziło się około 1100 dzieci rocznie. Teraz rodzi się około 600 dzieci rocznie. Po tym spadku demograficznym, który odczuwamy w mieście, to jak zestawimy te dwie liczby, to jest porównywalna liczba studentów, którzy zostaną w Opolu z liczbą dzieci, które się urodzą. Więc jest to niebagatelna liczba. Stąd jeszcze raz podkreślam zasadność tego programu. Rozgadałem się, ale chciałem w szczegółach troszeczkę więcej przedstawić, żeby jeszcze raz uzasadnić sensowność tego programu. Przyszłość Opola zależy od tego, czy zatrzymamy studentów uczelni, ilu z nich zatrzymamy i kogo przyciągniemy do Opola do mieszkania w mieście, co wynika z tych warunków depopulacyjnych, ale nie tylko tych warunków, nie tylko z tego. Stąd ta nasza duża determinacja, stąd złożona propozycja uczelniom i bardzo sensowne rozmowy, przygotowanie programów, które za chwilkę podpiszemy. Bardzo serdecznie chciałem podziękować obu panom rektorom obecnym, całemu ich zespołowi współpracowników. Jeszcze raz życzyć udanego roku akademickiego i podkreślić wielką wagę, jaką uczelnie wkładają w rozwój miasta Opola i całego regionu. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Opole opolskie bez Politechniki i Uniwersytetu.
0: Mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
19: Szanowni Państwo, ja może zacznę od ludzkich, prostych podziękowań. Już w tej chwili w imieniu studentów, w imieniu naszej młodszej części społeczności akademickiej już są w tej chwili wdzięczni władzom miasta za pomysły i za zrealizowanie tego pomysłu, bo sam pomysł jest często, pozostaje w fazie tylko zamiarów, a ten pomysł został zrealizowany i to jest ważne, bo to jest pewna sprawczość działań, która została po raz kolejny udokumentowana i udowodniona. Dowody się pojawią już począwszy od najbliższych dniach, bo nasze akademiki, które zyskają mieszkańców, którzy będą mogli mieszkać, korzystając z dotacji, korzystając ze wsparcia miasta Opola, to jest dla nich ważne. My także prowadzimy analizy tego, kto u nas mieszka, w jakich warunków oczekuje i zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą motywacją do tego, aby Opole było miejscem wybieranym przez studentów, jest możliwość uzyskania dopłat do zamieszkania. Jakość uczelni nie podlega kwestii, prawda, panie rektorze? Jakość studiowania i oferty edukacyjnej. Zatem staramy się, aby ta oferta kierowana do młodych ludzi była wieloaspektowa. I ten pomysł zrealizowany władz miasta Opola jest jednym z tych elementów, które sobie bardzo cenimy, dlatego że to działanie, pan prezydent użył tutaj liczb, ja też użyję liczb, sprawi, że około w perspektywie 5 lat studiów lub też 6 blisko 3000 młodych osób będzie beneficjentami tego programu. A to już jest realna liczba osób, które inaczej patrzą na miasto Opole jako na miejsce, które dba o nich od pierwszego dnia studiowania w Opolu.
0: Mówi prorektor Politechniki Opolskiej dr Grzegorz Robak.
20: Szanowni Państwo, ja też oczywiście zacznę od podziękowań tutaj kierowanych na ręce pana prezydenta. Panie prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, za inicjatywę. Wiemy, że jesteśmy tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o tego typu program wsparcia dla studentów, jeżeli chodzi o skalę kraju. Jest to kolejna inicjatywa, w której miasto wspiera nasze uczelnie, natomiast jest ona niezwykle ważna w kontekście depopulacji, o której tu już była mowa, w kontekście też dropoutu, w którym mierzymy się, to ten aspekt finansowy odgrywa w tym dropoucie bardzo dużą rolę, więc liczymy, że dzięki tego typu programowi uda nam się zatrzymać tych studentów w naszym mieście, na naszych uczelniach. Ja też posłużę się tutaj liczbami. Z naszych analiz wynika, że 89% absolwentów naszej uczelni pozostaje w naszym regionie, w mieście i generalnie w naszym regionie, więc to jest bardzo duży procent, ale co więcej, że z tego wzrostu, który obecnie notujemy już od paru lat, jeżeli chodzi o liczbę studentów, największy wzrost jest wśród kandydatów spoza naszego regionu, czyli spoza Opolszczyzny. To też pokazuje, że przyciąga nas nasza oferta, którą mamy, jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną, przyciąga kandydatów, przyszłych, później mieszkańców, pracowników, którzy będą tutaj już w naszym regionie. Także bardzo się cieszymy. Program, tak jak tutaj rektor wspomniał, od momentu podpisania już będzie dzisiaj otwarta jakby rekrutacja dla kandydatów.
0: Mówi wiceprezydent Opola Maciej Wujec.
21: Coś tu jeszcze dodać? Ja myślę, że to, co pan prezydent już podkreślał, Opole jest miastem akademickim. To oznacza, że zupełnie inny obraz by się rysował, gdyby uczelni nie było, albo gdyby ich pozycja słabła. Całe szczęście są bardzo dobre uczelnie i mają dosyć silną, albo bardzo silną pozycję regionalną, czyli I chyba nie skłamię, jak powiem, że ponad 40% studentów to są studenci z województwa opolskiego, ale również 40% to są osoby spoza województwa opolskiego, czyli z tych sąsiednich województw, co oznacza, że ta siła rażenia pozytywnego jest bardzo wysoka i chcemy tą pozycję regionalnego lidera edukacyjnego wzmacniać poprzez to, żeby zachęcać do studiowania w Opolu i temu między innymi służy ten program. Dla nas też bardzo ważny jest rynek pracy i te inwestycje, które do Opola trafiają, one trafiają właśnie dlatego, że mamy absolwentów naszych uczelni, którzy potrafią ten zapotrzebowanie zagranicznych inwestycji, zagranicznych, nie tylko zagranicznych, ale inwestycji zewnętrznych w Opolu zasilić. I to się uzupełnia, to się napędza. Czyli mamy studentów, którzy przyjeżdżają do Opola, którzy mogą tu znajdować pracę i zostawać najdłużej. Więc tutaj jest ten aspekt depopulacyjny bardzo silny, wzajemnie się wzmacniający. Też dziękuję tutaj zespołowi z naszej strony, który w szybkim tempie przygotował wspólnie z uczelniami ten program i jego detale, tak żeby można było ruszyć już teraz. A ważne jest, żeby ruszyć już teraz, dlatego że w chwili obecnej ten rok i kolejny rok albo dwa lata to jest jeszcze wyż demograficzny, który trafia na uczelnię, więc jest pewna nadmiarowość, ale potem spodziewamy się spadku, więc my musimy działać wyprzedzająco, żeby już ten efekt zachęty funkcjonował w tej przestrzeni informacyjnej, tak żeby już osoby, które z naszego województwa czy spoza naszego województwa, jak podejmowały decyzję, no to podejmą jedyną słuszną, czyli trafią do Opola.
19: Jeżeli chodzi o istotę programu, to nie ma różnic pomiędzy uczelniami, bo zasady są identyczne. Na to się umówiliśmy i to realizujemy. Beneficjentami tego programu są przede wszystkim osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. A to oznacza, że na przykład laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. To oznacza, że dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80% kwoty, którą co miesiąc płaci student za miejsce w akademiku. I odpowiednio dla osób, które uzyskują nieco niższe średnie, ale ciągle są to bardzo dobrzy studenci, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, tu już inżynier to precyzyjnie opowie, ale z pewnością są to atrakcyjne rozwiązania. Ta zniżka ogólnie oscyluje pomiędzy 20 a 80% dopłaty do miejsca w akademiku, zgodnie z regulaminem. Myślę, że na obu uczelniach ta wysokość zniżki jest bardzo, bardzo porównywalna, bo ona jest zgodna z zasadami programu. My wiemy, że mamy już w tej chwili grupę relatywnie nieliczną, ale mamy już kilku laureatów i finalistów. Nie wiemy, ilu z nich już zadeklarowało, czy zadeklaruje chęć mieszkania w akademiku. Na te deklaracje czekamy, ale to są osoby, które będą w pełni zwolnione. Natomiast przewidujemy, że w skali roku akademickiego około 400 osób będzie mogło się o taką zniżkę ubiegać. Przy czym walorem tego programu w kształcie, w jakim zostanie dzisiaj podpisane to nasze porozumienie, jest to, że my weryfikujemy jakość studiowania tych osób co semestr. To znaczy, że my naprawdę dbamy o to, żeby to stypendium, przepraszam, ta dopłata, tak, ta dopłata, bo mówimy o dopłacie, trafiała do osób, które są najlepszymi studentami.
2: Ja tylko dodam tutaj jakby w uzupełnieniu, bo rzeczywiście ten system wypracowany w tym porozumieniu jest bliźniaczy na naszych uczelniach, natomiast tam jest proporcja dostępności miejsc, jakie oferujemy na naszych uczelniach. Uniwersytet ma więcej miejsc w akademiku, więc ta proporcja finansowa jest większa po stronie uniwersytetu. Natomiast jeżeli chodzi o Politechnikę, my szacujemy, że około 30% studentów obecnie zamieszkujących w akademiku z tego programu ulgi będzie mogła skorzystać, czyli to jest około 200 studentów. I tutaj jeszcze w uzupełnieniu tych właśnie kryteriów jakościowych, jeżeli chodzi o nabór do tego programu, to jeszcze jest opcja dedykowana też dla sportowców.
0: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu opolskich publicznych uczelniach wyższych. Potrwają do wyczerpania miejsc.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zdrowiu psychicznym Opolan.
1: Zdrowe Opole.
0: Mieszkańcy Opola znów będą mogli konsultować się z psychologami. Rusza miesiąc zdrowia psychicznego w naszym mieście.
3: Agnieszka Bąkowska, prezes Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
0: Październik to miesiąc, w którym, no właśnie, Opolanie często mają okazję, żeby się spotkać z psychologiem za może niekoniecznie tak duże pieniądze, jak to często bywa, a nawet i za darmo. Miesiąc zdrowia psychicznego to nie tylko spotkanie z psychologiem, ale także cały szereg wielu innych działań, które odbywają się na terenie całego miasta, prawda?
3: Zdecydowanie tak. Ten miesiąc jest realizowany w ramach kampanii o pomocy dla zdrowia psychicznego, który wspólnie właśnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Fundacją Spinacz oraz Wydziałem Polityki Społecznej realizujemy w ramach projektu, który jest finansowany z budżetu miasta Opola i dzięki temu mamy możliwość rozszerzenia tej oferty dostępności do psychologów, do różnego rodzaju zajęć i form spędzania czasu wolnego, które mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, profilaktyki tego zdrowia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, dlatego że kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć każdego z nas, a wybieramy zawsze październik, dlatego że 10 października właśnie świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i od tego 4 lata temu wszystko się zaczęło. W tym roku też mamy blisko 40 różnego rodzaju warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale też i specjalistów w szkołach, którzy na co dzień z młodzieżą pracują. I tutaj ta oferta jest bardzo bogata, a kończymy 29 października w Stegu Arenie dużym wydarzeniem.
0: No, o tym dużym wydarzeniu to jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do tematu tych warsztatów, bo tak jak wspomniałaś, cała ta inicjatywa ruszyła 4 lata temu i okazało się, że zainteresowanie jest znacznie wyższe niż w ogóle przewidywali organizatorzy, prawda?
3: Tak, my z roku na rok zwiększamy liczbę dostępnych właśnie warsztatów, zarówno tych, które dotyczą radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, kryzysami, trudnościami, ale też takimi, które pozwalają budować poczucie własnej wartości. Ta oferta jest konsultowana z młodzieżą i wynika też z tych potrzeb, które zostały 4 lata temu dostrzeżone w takich, powiedziałabym, kuluarowych, luźnych rozmowach właśnie pomiędzy nami, a przedstawicielami też różnych instytucji, nauczycieli, szkół i młodzieży. I co roku tak naprawdę ta kampania jest niewystarczająca, bo potrzeb jest coraz więcej, osób chętnych do korzystania z tej oferty również jest coraz więcej i to pokazuje, że to zdrowie psychiczne też nie jest nam obce i coraz odważniej, śmielej o tym dyskutujemy, rozmawiamy, ale też przyznajemy się do tego, że potrzebujemy skorzystać z oferty psychologa i tutaj między innymi w Solarisie, w centrum handlowym są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ten psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać, podejść i umówić się na konkretne spotkania. My również staramy się dbać w tym wszystkim o to, żeby psycholog był dostępny dla każdej grupy wiekowej, od dzieci, młodzieży, osoby dorosłe, również przez osoby starsze, bo w naszych domach dziennego pobytu też można z takim psychologiem porozmawiać.
0: Wróćmy do tematu tych grup wiekowych, bo z tego co pamiętam, jak ta kampania w ogóle startowała te 4 lata temu, to bardzo mocno zmagaliśmy się z niedoborem tych psychologów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Czy te potrzeby dalej są tak wysokie, czy coś się pod tym kątem zmieniło?
3: Nadal są bardzo wysokie. Statystyki mówią o tym, że blisko 60% dzieci w wieku między 10 a 19 rokiem życia doświadczyło przynajmniej raz dłuższego okresu obniżonego nastroju. Jest to bardzo często związane z przewlekłym stresem też szkolnym. Zmieniło się też na plus to, że wszyscy jesteśmy bardziej świadomi jako społeczeństwo, że takie problemy mogą wystąpić. Coraz śmielej i otwarci o tym mówimy i też dzieci, młodzież, ale też dorosłe osoby coraz chętniej z takiej porady specjalisty korzystają. No jest psycholog szkolny, mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, mamy właśnie nasz ośrodek interwencji kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są różnego rodzaju fundacje, jak Fundacja Intra, Fundacja Promenada, czy my jako Fundacja Spinacz, które realizują działania w zakresie tego zdrowia psychicznego. My jako Spinacz bezpośrednio nie prowadzimy takiego działania, gdzie można spotkać się z psychologiem, umożliwiamy to właśnie poprzez różnego rodzaju warsztaty, ale już Fundacja Intra i Fundacja Promenada takie działania stacjonarne też prowadzą.
4: A jak wyglądają te warsztaty?
3: Bardzo różnorodnie, bo te warsztaty są dopasowane do grupy wiekowej i do możliwości grup. Są to warsztaty zarówno manualne, twórcze, artystyczne, gdzie można wyrazić jakieś swoje emocje w taki nieszablonowy sposób, ale są to również bardzo merytoryczne warsztaty psychologiczne, w których pracuje się nad swoimi i emocjami, i trudnościami, i sposobem radzenia sobie ze stresem, bo może czasem potrzebujemy zmodyfikować jakoś swoje nawyki albo dostać jakieś narzędzie, dzięki któremu z tymi trudnymi sytuacjami możemy sobie radzić, więc tych warsztatów jest bardzo dużo. Ta oferta też jest wzbogacona przez działania Wydziału Polityki Społecznej, który wraz z naszymi partnerami, a jest ich szereg, bo to są też w większości nasze miejskie jednostki, ale również organizacje pozarządowe, czy właśnie Centrum Solaris, które udostępnia swoje przestrzenie. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Są też pokazy filmowe, dyskusje w tym temacie. Są spotkania informacyjne dotyczące tego, gdzie możemy taką pomoc uzyskać. I są też indywidualne spotkania z psychologiem.
4: Właśnie jeszcze wrócę do tego tematu warsztatów. Warsztaty kojarzą się z działaniami, które są podejmowane raczej w grupach. Czy Opolanie chętnie angażują się właśnie w takie tematy? Skoro jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, to często kojarzy się właśnie bardziej z rozmową, że tak powiem, face to face.
3: Tak, zdecydowanie są chętni. Szereg naszych warsztatów jest skierowany do dzieci i młodzieży. I tutaj mamy do czynienia z młodzieżą szkolną. Bierzemy zazwyczaj pod uwagę całe klasy, dlatego że to tam młodzież spędza najwięcej czasu, to z tą grupą najczęściej rozmawia i tam najczęściej pojawiają się różnego rodzaju też trudności, jak chociażby hejt, z którym młodzież się zmaga i trzeba sobie z nim poradzić, więc szereg z tych warsztatów jest skierowany po prostu do zorganizowanych grup szkolnych i specjalistów pracujących też z młodzieżą, bo zakończyliśmy teraz cykl 6 warsztatów w szkołach, który był realizowany, gdzie spotykaliśmy się po prostu z nauczycielami i to z nimi dyskutowaliśmy o tym, jak to zdrowie psychiczne młodych też polepszać. Ale oprócz tego faktycznie mamy bardzo dużo wydarzeń otwartych, na które zapraszamy mieszkańców i tutaj te grupy, one nie są inwazyjne, tak? Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami. I tutaj też jak najbardziej te dyskusje są bardzo ożywione.
4: Wspomniałaś o hejcie internetowym. To jak wiemy w ostatnich latach jest coś, co przez wiele mediów jest wymienianych jako właśnie jeden z głównych źródeł problemów wśród młodzieży. Jak sobie z tym radzić?
3: Przede wszystkim nie bać się o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwracać uwagę, ale też nie nakręcać tej spirali hejtu, odpowiadając na to atakiem na stronę hejterską, bo jak wiemy, atak rodzi atak i mimo tego, że mówi się o tym, że najlepszą obroną jest atak, to nie jest to dobre rozwiązanie. Należy skonsultować się z nauczycielami, zgłosić to w szkole, zgłosić to swoim rodzicom przede wszystkim i my jako osoby dorosłe powinniśmy być po prostu uważni na to, z czym ta młodzież nasza ze szkoły przychodzi i o czym z nami rozmawia. Szerzej o tym będziemy na pewno mówić podczas finału kampanii 29 października w Stegu Arenie, gdzie myślę, że mogę to zdradzić, będzie dużo właśnie o radzeniu sobie z hejtem, z presją młodzieńczą, presją społeczną i tutaj naszą gwiazdą, gościem specjalnym specjalnym będzie Martyna Wojciechowska, która w ramach Fundacji UNAWESA będzie też mówiła między innymi o działaniach związanych z programem Młode Głowy.
4: Martyna Wojciechowska to gwiazda, która no w wielu miejscach była i wiele widziała i zapewne w wielu kontekstach będzie w stanie podjąć ten temat.
3: Zależało nam na tym, żeby właśnie Martyna Wojciechowska zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tego finału, dlatego że my z samą Fundacją UNAWESA współpracujemy tak naprawdę od początku tej kampanii. Ich raporty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży no, pokazują zatrważające dane, że ten hejt, ale też presja, właśnie różnego rodzaju trudności i kryzys zdrowia psychicznego dotyka tych młodych i my bardzo często jako dorośli stoimy trochę obok, nie dostrzegając tego problemu. Oni ten problem dostrzegli. Fundacja robi fantastyczne rzeczy, prowadzi program profilaktyczny w szkołach, współpracuje z różnego rodzaju też specjalistami. Zależy nam na tym, żeby właśnie z jednej strony Martyna Wojciechowska opowiedziała o tym programie Fundacji UNAWESA, a z drugiej strony przez to właśnie, że jest to osoba rozpoznawalna, medialna, i na pewno z tym hejtem wielokrotnie też się spotkała i wielokrotnie spotkała się z presją. Ma też na swoim koncie dużo trudnych wydarzeń, ale też motywacyjnych zasobów i o tym byśmy chcieli, żeby podzieliła się właśnie z młodzieżą, z studentami, ze specjalistami w STEGU Arenie 29 października.
4: To takie otwarte spotkanie, ale podejrzewam, że w tej STEGU Arenie będzie też wielu wystawców, którzy gdzieś tam swoje oferty będą proponować, właśnie związane z tym zdrowiem psychicznym też, prawda?
3: Tak, bo będzie konferencja, tam się odbywała, to jest jakby nasz znak rozpoznawczy, że finałem kampanii o zdrowiu psychicznym jest konferencja i tam oprócz Martyny Wojciechowskiej będzie trzech jeszcze też wybitnych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy będą różne tematy poruszali, szczegółowo będziemy o tym w najbliższym czasie też informować, a oprócz tego będą odbywały się targi zdrowia psychicznego, gdzie organizacje pozarządowe zarówno z Opola, województwa, ale również całej Polski będą mieli swoje takie stanowiska, swoje punkty, będzie można do nich podejść, zapoznać się z ofertą, będzie można chociażby pobrać ulotkę, jeśli ktoś nie chce korzystać ze wsparcia tutaj w Opolu, bo z różnych powodów się na przykład wstydzi, to będzie miał możliwość zapoznania się z tą ofertą szeroką, ogólno nawet polską, a my ze swojej strony będziemy oczywiście też promować wydawany corocznie informacje o zdrowiu psychicznym tutaj w naszym mieście.
4: To wszystko też będzie dostępne w Centrum Aktywizacji Społecznej.
3: Oczywiście, jak najbardziej też będzie to dostępne tutaj.
4: Skumulowana informacja na temat tego, gdzie, kiedy, jakie spotkania z kim będą się odbywać, to też gdzieś fajnie by było znaleźć, będzie dostępne w internecie, czy na ulotkach, na plakatach?
3: Już jest dostępne zarówno na ulotkach i na plakatach w różnych punktach naszego miasta, ale przede wszystkim też dostępne jest w internecie na stronie miasta www.opole.pl. Tam jest cała zakładka Miesiąc Zdrowia Psychicznego. Na stronie Wydziału Polityki Społecznej, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i oczywiście Centrum Aktywizacji Społecznej i Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz. Też na naszych social mediach to jest dostępne i staramy się to na bieżąco też aktualizować.
4: Oficjalna inauguracja 10 października, no i w tym tygodniu, po tym 10, co będzie się działo w Centrum Aktywizacji Społecznej?
3: Mamy warsztaty dotyczące budowania swojej wartości, kim jestem i dokąd zmierzam. Mamy też takie manualne warsztaty, gdzie będziemy tworzyć kamieniczki dobrych myśli, ale przede wszystkim mamy w przyszłym tygodniu też warsztaty dotyczące komunikacji bez przemocy, czyli jak słuchać, żeby, jak rozmawiać, żeby nas słuchano. A oprócz tego wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej mamy też prawny aspekt hejtu i cyberprzemocy, taką konferencję skierowaną do młodych, gdzie głównie poświęcimy właśnie uwagę temu hejtowi.
4: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania z psychologami potrwają do końca października.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
5: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej.

0: Jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
1: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
0: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
2: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
0: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:06 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 18.

ścianą, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Została ostatnia reklama.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
15: dalej masz. Została ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny Jazz Fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Gold Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fieraplacci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
10: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza. Jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorów.

0: głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
1: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
2: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
0: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogala pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.

Tuż oprzeć się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

0: zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Radio Pogoda.

0: zdam, jak to pojąć.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Została ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Reklama.

0: Cudom, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dziś i jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dni.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,40.

0: Dzień dobry Państwu, wybiła 10:00. Ale zanim rozpoczniemy koncert życzeń w naszym Radiu Pogoda, to oczywiście najpierw wiadomości i prognoza pogody. Bardzo proszę.
1: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
1: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak.

0: Koncert życzeń sobotni, przed nami piękne przedpołudnie wypełnione muzyką i waszymi życzeniami, też dwie godziny popołudniowe. Teraz pomyślcie sobie, czy nie zbliża się jakaś ważna dla was rocznica albo dla waszych bliskich. Może ktoś obchodzi urodziny, imieniny, rocznica ślubu. Często są te życzenia z rocznicami ślubu, ale możemy znaleźć każdą okazję, żeby komuś zrobić przyjemność. Więc jak chcecie, to piszcie po prostu maile robert@radiopogoda.pl albo dzwońcie, nagrywajcie się u mojej sekretarki w imieniu Basia pod numerem 22 444 4004. No, pomyślcie, może się komuś zrobi miło dzięki waszej inicjatywie. A na początek pani Zdzisława Sośnicka, taki dzień się zdarza raz.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pierwszy telefon do pani Małgosi, proszę państwa, wykonamy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Małgorzato.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Ojej,
1: mam życzenia dla ciebie. No, mi też. A jeszcze bardziej, jeszcze będzie milej, Małgosiu, za chwilkę. Tu nie mam okazji, bo Mariusz nie napisał, z jakiej okazji są te życzenia. Zaraz im powiesz, może urodziny miałaś, czy co?
2: Urodziny nie, dawno miałam. Teraz będę mieć w październiku imieniny.
1: No może. Mariusz, a Mariusz to twój mąż, tak?
2: Mąż, tak.
1: Dawno już?
2: No, 36 lat.
1: Jak się? Stryknęło, co?
2: Tak, w styczniu 36 minęło.
1: I on mówi tak, kochana, patrz jak ładnie zaczyna, kochana.
2: No ja cię nie mogę.
1: Kochana, życzę ci, abyś potrafiła zatrzymać w sercu każdą dobrą chwilę i cieszyła się nią bez końca. Niech twoje życie będzie pełne radości, spokoju, niezwykłych przygód, które będziemy mogli dzielić razem.
2: Boże, jaki poeta z tego mojego męża się robi na
1: zaskoczył
2: starość.
1: Cię na starość. Zawsze taki musiał być romantyczny.
2: Nie, nie był taki romantyczny.
1: Nie był.
2: Teraz na starość się robi romantyczny.
1: Tak go wzięło, popatrz.
2: Wzięło go, tak.
1: Wzięło go.
2: Chyba coś.
1: Tak patrzy na ciebie z miłością i od razu wiersze mu się chce pisać. No widzisz, jaka ty jesteś.
2: No.
1: To przez ciebie, Małgośka.
2: No może i ma takie natchnienie.
1: No, no to dobrze, go inspirujesz całe życie, no. No popatrz. No i sądzisz, że z jakiej okazji on to napisał? Po prostu...
2: No myślę, że z imienin teraz.
1: Teraz
2: z
1: imienin.
2: Może z jakiej, albo bez okazji może, no nie wiem.
1: Ja
2: no.
1: Myślę, że bez okazji, z miłości po prostu. Bez
2: no
1: takiej.
2: Może też tak.
1: Ale super.
2: Może też tak. Przyjdzie z pracy, to go się zapyta. Z jakiej to okazji tej dni? Czy tak bez okazji mu się coś natknęło?
1: A, pozdrawiam cię serdecznie.
2: No dziękuję,
1: trzymajcie
2: też pozdrawiam.
1: Się
2: całe radio.
1: No, pa.
2: Pogoda.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Bardzo dziękujemy. Mamy Małgosię, zrobiliśmy dzień, a śpiewa Elvis Presley, Love Me Tender.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Ja wierzę, jednak kto?
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę, jednak kto?
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: O, Basieńka coś nagrała. Posłuchajmy.
4: Dzień dobry, panie Robercie. Prosiłbym o nadanie życzeń z koncertu życzeń dla mojej małżonki Danusi z Poznania. 58. rocznicę ślubu. Danusiu, kochanie, życzę tobie dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. Dziękuję tobie za te szczęśliwe 58 lat przeżytych. Dziękuję za twoją dobroć, za trud, jaki poświęcasz, za opiekę w chorobie, za wszystko, co zrobiłaś dla mnie, dla dzieci, dla rodziny. Życzę nas, abyśmy w następnych szczęśliwych latach byli zdrowi i szczęśliwi. Bardzo cię kocham, mąż Irek.
3: Bardzo cię kocham, mąż Irek. Patrzcie, po 58 latach razem Ireneusz i Danusia. No ileż tam się musiało pięknych rzeczy wydarzać między wami przez te 58 lat. Pięknie, pięknie napisałaś. Pięknie. Dziękuję bardzo. Danusiu, słyszałaś co? No, bądź dumny. Bądźcie szczęśliwi.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Nie dla mnie już przydanie odkręcasz kran.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Niższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny jazz fusion i Frank Gambale All Star Group. Paul Vertigo z Pat Metheny Group. A z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Gold Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonię do pani Basi, a może pan Bogdan. Mają 50. rocznicę ślubu.
2: Słucham.
1: Panie Bogdanie, dzień dobry, Robert Janowski. Radio Pogoda, kłaniam się niziutko państwu.
2: Dzień dobry.
1: Panu i pani Basi oczywiście. Piękny dzień, piękny jubileusz.
2: Głośno zrobię co, bo my jesteśmy w samochodzie.
1: Pani Basiu, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się.
1: No, dziękuję. A jak fajnie, że was mam razem, bo to wasza wnuczka Agatka do mnie napisała. Panie Robercie, moi dziadkowie są naprawdę wspaniałym małżeństwem. Cudownymi ludźmi, rodzicami, najcudowniejszymi dziadkami, jakich mogłam sobie kiedykolwiek wymarzyć. Jeśli miałbym opisać, z czym kojarzy mi się ich dom, to byłaby to wspaniała atmosfera, mleko z miodem w łóżku oraz stacja Radio Pogoda, ponieważ dziadkowie słuchają tego radia, odkąd ja pamiętam, w domu, w aucie, często do waszej muzyki śpiewali mi, mojej siostrze, moim kuzynom. Naprawdę uwielbiają pana stację.
2: To prawda.
1: No i zamówiła piosenkę dla was, już za chwilkę ona wybrzmi, ale chciałem zapytać o te 50 lat wspólne.
2: Te 50 lat to minęło jak z bicia strzeli.
1: No właśnie, zresztą co tu powiedzieć, 50 lat nie da się opowiedzieć w dwóch, trzech zdaniach.
2: To jest 50 lat szczęścia, radości i życia z bardzo kochanym człowiekiem obok siebie.
1: Baśka, widzisz, to o tobie trochę.
2: Do tego wspaniałe dzieci, ich rodziny. Także szczęście mnie spotkało niesamowite w życiu.
1: A widzisz, Basia, kurczę, tak? Uszczęśliwiłaś Bogdana.
2: No, tak się złożyło.
3: To moje imieniny.
1: No widzisz, a maj, super, super, grasz najlepszego. A powiedz mi, a jak poderwałeś Basię, jak byłeś młody?
2: Bo ona mnie poderwała. A tak naprawdę pracowaliśmy razem w jednym dziale. Ja byłem jej kierownikiem, a teraz ona mną kieruje całe życie.
1: No musi, to sprawiedliwie się ułożyło, tak.
2: No tak, no.
1: No i tak ma być, dobrze. Kochani, no to przyjmijcie też od nas na tę 50. waszą rocznicę ślubu. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia na antenie pewnie może jeszcze nie raz. Pa.
2: Do usłyszenia, pa.
1: A Hanna Banaszak dla was zaśpiewa, bo Agatka chciała. Pogoda ducha.
2: Dobra.
1: Już za chwilkę. Proszę bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila napisała Marysia i Krystian. Przebywamy obecnie na urlopie, panie Robercie, w górach. I prosimy o przekazanie życzeń dla naszych rodziców i dziadków. Bo martwią się, czy u nas wszystko w porządku. Pewnie zasięgu nie macie. No, do dużo zdrowia i spokoju, piszą jeszcze radości oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu, rodzice i dziadkowie. Ściskamy was mocno, jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. No, Marysia i Krystian. Dobrze, no to już wiadomo. Uff, kamień serca, wszystko dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
5: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
4: No, ale taki produktywny.
3: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego.
0: Już dziś od 14:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Czyta lektor AI.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Jest sobota, mamy 11. Zaraz wiadomości, prognoza pogody i lecimy kolejną godzinkę.
13: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Marcin Krzamiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjaciół.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, kolejna godzina. Przejdę od razu, może żeby się jak najwięcej zmieściło dzisiaj. Wiadomość od słuchacza Tomasza. Dzień dobry, jestem taksówkarzem Tomkiem z Warszawy. Dla wszystkich, którzy spędzają ten weekend w pracy, przesyłam ogromną porcję uśmiechu i życzę, żeby czas minął szybko, a po pracy czekał na Państwa zasłużony odpoczynek. No właśnie, no nie wiem, o której zjedziesz do bazy, Tomek, dzisiaj. Ale żebyś miał wieczór fajny, też przyjemny, tego Ci my życzymy w odpowiedzi na Twoje życzenia dla wszystkich. A i Panie Robercie, ulubiona moja Dancing Queen i Halina Frąckowiak, da się? A, co się nie da? Mówi, że się da. U nas wszystko się da. Proszę bardzo, Dancing Queen i Halina Frąckowiak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na kolejne Państwa życzenia.
2: Słucham.
1: Pani Elu, dzień dobry. Pani Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń.
2: Witam.
1: To kiedy te urodziny tego twojego kochanego męża?
2: 10.10.
1: Jezu, co będziecie robić?
2: Nie wiem, pewnie jakąś imprezę też będziemy robić.
1: Bo my lubimy z żoną nie robić nic. A szczególnie jak są...
2: No to tak ostatnio gdzieś tam wyjeżdżamy, nie?
1: Fajnie. Nie, z okazji zbliżającej się urodzin kochanemu mężowi dużo najlepszego. Zdrówka, tak. Szczęścia, uśmiechu, miłości, radości. Boże, pan aż tyle potrzebuje? Nie tyle
2: tak
1: mu życzysz?
2: Potrzebuję.
1: Ponieważ pan Grzegorz zrzucił rozmowę, więc dzwonię do pani, żeby jednak porozmawiać, bo to coś pięknego, to co pani wymyśliła.
2: No, ja wiem.
1: Prosto z serca.
2: Wszystko co najlepsze, nie?
1: No właśnie. Zastanów się teraz, czy tak warto czasem. Niech to też w drugą stronę zadziała. Poczekaj, co Grzesiu dla ciebie zrobi.
2: Ale jak to dotrzeć w ogóle teraz, a potem, a ja to dopiero w czerwcu, to jest czas, to co i zrobi.
1: Może. No to Elżbietko, dziękuję ci za twoje dobre serduszko.
2: Ja też, bardzo dziękuję.
1: I pozdrawiamy was cieplutko, wszystkiego dobrego
2: bardzo
1: życzymy.
2: Dziękuję, spróbuję go jakoś na przyszły rok urobić, żeby odebrał. No, dziękuję bardzo.
1: Pa, działaj.
2: Na nią się. Pa.
1: The real thing teraz. You to me are everything.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, co tam u ciebie? Opowiadaj.
2: Mojemu najlepszemu przyjacielowi, mojej żonie Grażynce, z okazji 74. rocznicy urodzin 3 października oraz 55. rocznicy ślubu, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz dużo, dużo zdrowia. Życzę, Marian. Dziękuję, kłaniam się.
1: No i widzicie właśnie, i tyle tych okazji, i rocznica ślubu, i urodziny, imieniny, i to wszystko można zawrzeć. No to fajny miesiąc dla was. Serdecznie dziękuję. Poszło, pozdrowione. Dziękujemy. Już za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
15: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Janusza zadzwonimy.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Panie Januszu, to ja się nagram. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda i przeczytam panu życzenia z okazji twoich 69. urodzin. To się Krzysztof podpisał, ale oczywiście Krzysztof z Marzenką, wasi przyjaciele i twoja żona Danusia. Dzisiaj twoje urodziny, 69. Przyjmij więc od nas najlepsze życzonka. Wielkiego w życiu słonka, patrz nawet wierszyk. Smutków małych jak biedronka, szczęścia dużego jak smok. Pomyślności na kolejny życia rok. I miłości, bo ona dostarcza ci radość. Marzenka, Krzysztof, Danusia. Panie Robercie, gdyby można było, nie liczę godzin, lat, Andrzej Rybiński, to byłoby super. Już nie będę ci nagrywał tej piosenki, ona zabrzmi na antenie, ale przynajmniej te życzenia dotarły. Miłego życzę dnia 69, fajne urodziny. Trzymajcie się cieplutko. A ja poproszę już o piosenkę Andrzeja Rybińskiego, który nie liczy godzin, lat i słusznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam od pani Moniki teraz na mailu robert@radiopogoda.pl następującą prośbę. Chciałabym pozdrowić moją mamę, Halinkę, mamusiu. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, oczywiście, bo to najważniejsze, żebyś się uśmiechała, samych spokojnych dni, żeby zawsze ci było dobrze, żebyś nigdy nie narzekała na brak towarzystwa. Ściskam mocno, całuję. Pani Monia dla pani Halinki. Poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia. 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
0: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przy ceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Reklama.
10: I już południe, drodzy Państwo. Jeszcze dwie godzinki przed nami, więc szybciutko poproszę piękną prognozę pogody i dobre wiadomości.
11: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
12: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie jest w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
11: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków czeka na kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.

0: Pogoda.
1: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni.

0: życzyć pogodnego dnia, pełnego ciepła rodzinnego i spokoju. A jeśli wy chcielibyście przekazać życzenia w naszej audycji, to przypomnę, że wszelkie serdeczności możecie wysłać do mojego maila do mnie robert@radiopogoda.pl albo do Basi zadzwonić 22 444 4004. A wszystkim dzisiejszym solenizantom chciałbym zadedykować piosenkę Heleny Majdaniec, artystki, z której się osobiście znałem, poznałem, polubiłem. I zresztą dzięki jej zgodzie śpiewam na swoich recitalach właśnie tę piosenkę, i którą uwielbiam. Zakochani są wśród nas.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, teraz chciałbym złożyć życzenia komuś, kogo bardzo cenię, szanuję. Może nie znam, nie przyjaźnimy się aż tak bardzo, ale się, no, widywaliśmy się podczas koncertów. Pan Andrzej Sikorowski ma dzisiaj ci urodziny. Andrzeju, jeśli słyszysz, to przyjmij ode mnie wyrazy szacunku. Jeszcze chciałem ci powiedzieć, że szukam twoich śpiewników, bo chciałem się wszystkich twoich piosenek nauczyć na pamięć i grać w swojej rodzinie przy właściwie wielu okazjach, bo one są ponadczasowe, uniwersalne. Można je grać i śpiewać i zasłuchiwać się, tak jak moja żona, w twojej twórczości. Więc serdecznie ci za to dziękuję i wiedz o tym, że Radio Pogoda cię bardzo lubi. Często słuchamy i puszczamy twoje piosenki, a dzisiaj jak dwie siekierki ci nastały, no to trzymaj się, bracie, po prostu w tym Krakowie, niech tam ci się dzieje. Ciekawe, czy rozpoznałbyś po ilu nutkach ten utwór, ale już nie będziemy się w to bawić. Po prostu pod budą i bardzo smutna piosenka retro to dla wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Pozdrawiam, Andrzeju, miłego dnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Marysia do mnie napisała. Dziękuję, Pani Marysiu. Robert@radiopogoda.pl. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie słuchają koncertu życzeń. No trochę ich jest. Trochę nas jest, no. I życzę Wam wszystkim, ludzie, rodzinnego ciepła, dobrej kawy, samych pozytywnych wiadomości. Niech ta jesienna sobota będzie naprawdę wyjątkowa. A szczególne pozdrowienia chciałbym przesłać moim przyjaciółkom Bożence i Halince, z którymi widzę się dzisiaj wieczorem na potańcówce sąsiedzkiej. Sale ciekawe, czyli normalnie domówkę mają. Ale już myślałem, że tak się nie robi. A tu ciągle, że po sąsiedzku. Super, bawcie się. Miłego wieczoru życzymy. Dziękuję, zaraz wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: chyba wiatr. Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
7: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

0: czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: I tu mam od Agatki dla bratowej swojej. A, czyli Agata ma brata, a brat ma żonę. Dobra, już wiem, wszystko wiem. Przepraszam. W dniu urodzin dla kochanej bratowej. No, kochana jesteś, Renatko. Dużo zdrówka, samych słonecznych dni, codziennego uśmiechu na twarzy i wszystkiego, co najlepsze, oraz dalszego spełniania się w roli pani sołtys. Życzę szwagierka. A, widzisz, ciekawe, w jakiej to miejscowości Renia jest. No, ale spełniaj się. Dziękujemy bardzo. Coś zagramy sobie fajnego teraz. Prowincja i Drupi.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam wiadomość od pani Ani i od pana Kamila. Posłuchajcie, serdeczne pozdrowienia przesyłamy dla całej rodziny Kowalskich. Teraz wszystkie rodziny Kowalskich, baczność. A jest ich pewnie kilkanaście tysięcy w Polsce. Dla rodziców i sióstr życzymy wszystkim zdrowia, zgody, dużo radości, żebyśmy jak najczęściej mogli spotykać się przy jednym stole. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy właśnie słuchają waszego radia, dla rodziny Kowalskich, od Ani i od Kamila. To może, nie wiem, skojarzycie, kto to jest, drodzy państwo, Kowalscy. Teraz wielu Kowalskich w domu tej, może my mamy jakiegoś Kamila i Ani w rodzinie. Na pewno, przecież nasza rodzina taka liczna. Słuchajcie, po prostu dla wszystkich Kowalskich to było, którzy zamieszkują nasz ukochany kraj Polskę. No, to miłego dnia. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I malinę opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.
7: niskich cenach.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
8: Reklama.
9: Jest 13. Trwa koncert życzeń, trwa godzinka jeszcze przed nami, a do tych życzeń powrócimy po wiadomościach i po prognozie pogody.
10: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem 2 stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. A to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
11: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
10: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły 2 osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
11: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe 2 osoby poniosły śmierć.
10: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże w północno-zachodniej Polsce, możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zacznę tę ostatnią godzinę od razu od życzeń. Dzień dobry, panie Robercie. Czy mogłabym poprosić o piosenkę dla mojego... Jaką piosenkę? Strangers in the Night, Sinatra. Super. Dla mojego przyjaciela Mateusza, któremu dziękuję za każdy wspólny dzień, za wsparcie i za to, że zawsze jest obok.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Sabiny. Zadzwonimy teraz. Od wnuczki to będzie.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Sabino. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, albowiem mam dla pani życzenia urodzinowe od wnuczki Natalii.
2: Ojej.
1: Ładnie. Wnuczka Natalia, zresztą wnuczka, no tak, już nie taka mała, bo z mężem się podpisała tutaj.
2: Tak, no.
1: Kochana babuniu nasza, najukochańsza, z okazji urodzin dużo ci życzymy zdrówka, żebyś była szczęśliwa, żebyś się często uśmiechała i kochamy cię najmocniej na świecie, Natalka z mężem. Takie słodkie, pomyślałem.
2: Dziękuję bardzo. A myśmy słuchali wczoraj tego koncertu.
1: No wiem, ale wszystkiego się nie da zmieścić, bo tyle próśb jest, to rozumie pani sama.
2: No, wnuczka mi tak tłumaczyła, ja sobie myślałam, że ona żartuje, ale to naprawdę, to ja tak się cieszę, bo ja... Radio Pogoda. Od samego początku, jak tylko żeśmy się dowiedzieli, że jest takie radio. No.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To fajne niespodzianki. Cieszę się, że Natalia miała taki pomysł i że sprawiliśmy pani przyjemność. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego, pani Sabinko. No,
2: dziękuję bardzo i też panu życzę miłego dnia.
1: Już mam fajny dzień, jak z tobą porozmawiałem. Pa!
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Właśnie, może do widzenia. Kto wie? A śpiewa Maria Koterska. Chico, chico.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Chika, chika, bum.
1: Chika, chika, bum.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, Basia coś do mnie mrugnęła, czyli coś się nagrało. Posłucham sobie.
2: Kłaniam się panu, Robercie. Dla solenizantki Tereni ze Słonecznej moc życzeń. Niech szeleszą one jak liście jesienne, wabią kolorami oraz szeptem przypominają, że jest ktoś, kto lubi cię, szanuje i nie zapomina o tobie. Wszelkie pomyślności życzymy i nadziei wielkiej. Kochaj życie. Każdy dzień to promień życia. Bezcenny skarb jest podarunkiem Stwórcy. Niech prowadzi cię siła wyższa. Pozdrawiamy. Mirka i Tadziu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Boże, Pani Miro, jakie to piękne, co Pani pisze i Pani nam czyta. Poezja, takie perły, prawda? Dzisiaj słuchałem Pani w radiu, ostatnio jakoś jak chyba u Piotrusia Swolakowskiego, jak pięknie opisywała Pani jesień. A pomyślałem sobie, nasza Pani Mira. Bez Pani to radio jakieś byłoby niepełne. Bardzo serdecznie dziękuję. Sam chciałbym być Terenią i dostać takie życzenia kiedykolwiek w życiu. Może się doczekam. Pozdrawiamy obie Panie. I proszę Państwa, no dobrze, kilka przerwy, jak i coś najpiękniejszego puścimy dla Państwa wszystkich i będziemy kontynuować życzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Jeden nocący, setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Została ostatnia reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Marzenki, do kochanej Marzenki teraz dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry. Chciałem z panią Marzeną rozmawiać. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Czy to pan Miłosz może?
2: Tak.
1: Pan wysłał życzenia, prawda? Dla pani Marzenki.
2: Tak, tak.
1: A jest gdzieś pani Marzenka blisko?
2: Jest blisko, no.
1: To dawaj.
3: Halo?
1: Pani Marzenko, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Radio Pogoda, niespodzianka. Robert Janowski, życzenia. Życzenia od Miłosza, który siedzi obok. A który jest dla ciebie kimś ważnym, prawda?
3: Tak, to mój mąż.
1: Kochana Marzenko, tak czy inaczej, pisze Miłosz, dziękuję ci za wszystkie chwile spędzone razem. Dziękuję ci za wszystkie chwile wsparcia. Za chwile słabości, które pokonujemy razem. I dziękuję ci za każdy uśmiech, jaki od ciebie otrzymałem. Jesteś cudowną osobą. Życzę ci wspaniałego, cudownego dnia. I kocham cię bardzo, Miłosz.
3: Dziękuję.
1: Jezu, co tam się dzieje z wami? Hej, Miłosz, zarywałeś z tej miłości, co? To jest prosto z serca, bo to nie jest żadne urodziny, imieniny, tylko po prostu z czystego...
2: Nie, chciałem po prostu moje żonie tak zrobić dobry taki, nie wiem, chwilę taką, sprawić jej przyjemność.
1: Po prostu nadleciał motyl i zawirował w brzuchu i poleciał do głowy i tak powstało. Marzenka, co ty
2: tak,
1: na to?
2: No i Marzenka też mi mówiła, że bardzo chciałaby takie życzenia
1: usłyszeć. A, widzisz, właśnie usłyszała wreszcie. Marzenka, a ty Miłosza za co kochasz? Zróbmy mu przyjemność.
3: Chyba za te niespodzianki też.
1: Też za niespodzianki. To dobrze.
3: Nie no, przede wszystkim za to, że ma dobre serce bardzo. Jest bardzo dobrym człowiekiem.
1: No widzisz, musieliście się spotkać.
3: No chyba nie było wyjścia.
1: Wspaniale. Trwajcie w miłości. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy was.
3: Dziękujemy bardzo. Pa. Miłego dnia.
1: Pa. Bardzo miłego. Skaldowie zaśpiewają Wierniejsza od marzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, koniec. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze jutro, prawda? Jeszcze niedziela nas czeka. Teraz będą Świnki 3 za chwilkę. Więc zostańcie z nimi. Ja Państwu serdecznie życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia, do jutra w koncercie życzeń niedzielnym.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
11: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
12: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Została ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
2: A były wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś po domu.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Została ostatnia reklama.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, potem prognoza pogody, a potem moi koledzy i ja, czyli Świnki 3.
12: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
13: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
12: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
14: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
12: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.

0: pogoda.
1: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.

0: Kinki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu, witam w tej chwili Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk
3: i Włodzimierz Jętarski.
2: I piosenka kontrowersyjna, dlatego że uważam, że dzisiaj ten tekst w ogóle by przez cenzurę nie przeszedł. Nagranie z roku 57. Thurston Harris zaśpiewa o tym, że ośmiał do takiej małej dziewczynki. Mała, maleńka ślicznotko. Obserwuję, jak dorastasz. Podejdź i porozmawiaj ze mną.

0: Świnki 3, Świnki 3, Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Włodek, obudź się.
2: Jestem.
1: Wiesz, co dzisiaj w programie będzie?
2: Nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
3: Jak zwykle.
2: Nie, ja staram się w ogóle nie wiedzieć, bo lubię niespodzianki.
3: A słuchaj tego programu, to się dowiesz.
2: No właśnie.
1: Bo my tak cyklicznie powtarzamy, znaczy nie powtarzamy, ale powtarzamy, rozumiesz?
2: A ja zawsze się cieszę.
1: Czyli będzie Inspektor Oko, będą limeryki, będą kawały, będą piosenki, będą poradniki, Włodka, jeżeli coś tam wygrzebie z śluści swoje.
3: Zadzwonimy do kogoś znanego, lubianego, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, znaczy chciałaby być, gdyby nie była tym, kim jest.
2: A ja protestuję.
1: Protestuj dalej. Piosenka jakaś będzie?
3: Będzie.
2: A jaka?
3: Andrzej Załucha zaśpiewa z zespołem Jumble.

0: Jirka oraz gry to my.
1: Przyszedł moment. Kawały.
2: To jest taka historyjka, w zasadzie rozmowa małżeńska. Troszkę ona tak jest jakby ma podłoże zazdrosne. Mąż pyta żony: kochana, czy z nikim nie chodziłaś przede mną? Tak, kochany, z nikim. Wszyscy mieli auta.
1: Ja mam króciutki, ale taki życiowy też.
2: No to słucham.
1: Mamo!
2: Tak?
1: Komu kroisz taki duży kawałek tortu? Tobie, Jasiu. Taki mały?
3: Jasiu wraca ze szkoły i mówi do mamy: mamo, dostałem dzisiaj 6. Mama: naprawdę? A z czego? Z geografii, mamo. A z czego była kartkówka? Z mapy. I wszystko wiedziałeś? Nie, ale pani też nie wiedziała.
2: To było śmieszne, tak?
3: No.
4: Autopromocja.
5: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
6: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
5: Lalka Bolesława Prusa.
6: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Ну, правда, на видок шестких твоих фантастических сот, аж влево зимный пот. А, да, то не выпада, цару, что выбрик маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихи и твинси, то ты робишь собі всем.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всі ваші манери, як штубок з нижчих кляс.
0: Ада, не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем положенистым уже с ними встал? Вот и годою в падане встал!
2: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
3: Krzysztof, pora na telefon, który jest tajemniczym telefonem. Nie wiemy, do kogo dzwonisz. Znaczy, ja wiem, ale nie powiem. Zadzwoń.
4: Halo?
3: Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
5: Przypominam, że ja i Wojtek wiemy, z kim rozmawiamy. Włodek nie, no oczywiście nasi słuchacze też nie wiedzą, ale myślę, że dzisiaj Włodek szybko rozpozna ten charakterystyczny głos. Tym bardziej, że Włodek ma bardzo dobry słuch. On na ogół często słyszy to, co my do niego mówimy.
6: Ale nie rozumiem.
3: Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak ty definiujesz swój zawód?
4: Ja jestem dziennikarką, tak bym to powiedziała najogólniej, i specjalizuję się w rozmowach z ludźmi znanymi, mniej znanymi. Także będąc dziennikarką, która się wgłębia w biografię, a później rozmawia z tymi obiektami, które...
3: Z obiektami rozmawia?
4: Tak, no wiesz, każdy człowiek jest niemal zjawiskiem kosmicznym, to wiadomo.
5: Włodek jest bardzo skupiony. Muszę powiedzieć, że Włodek bardzo skupiony.
6: Ja już wiem, ale boję się powiedzieć.
3: Czy ty kiedyś w życiu śpiewałaś?
4: Wiesz co, śpiewałam w szkole podstawowej i potem licealnej, bo też grałam na fortepianie. Śpiewałam w trzecim głosie. Trzeci głos.
3: Trzeci głos?
6: No tak, tak, najważniejszy. Bo on podsumowuje sprawę.
4: Ale to były takie szkolne śpiewania, to... Nic poważnego, wtedy raczej poważnie gram w tenisa.
5: Dobrze, to w takim razie nie będziemy cię zmuszać do śpiewania, ale już widzę, że nasi słuchacze odgadli.
3: A jak się nazywa?
5: Powiemy o tym na zakończenie naszego programu. Także dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Bardzo dziękuję.
5: Teraz zagram piosenkę, którą grałem kiedyś, jak zaczynałem pracę w dyskotekach. 71 rok. Taki holenderski duet, Maus i McNeil. I oni śpiewali i cały parkiet śpiewał razem z nimi. A nazywało się ta piosenka...

0: świnki trzy, sport, muzyka oraz gry to my.
1: Czy jesteście gotowi,
2: nie,
1: by wziąć udział w konkursie gramatyki?
2: Pewnie.
3: Na pewno nie.
2: A ja tak. No to dawaj ten konkurs.
1: No to ja dla przykładu powiem wam o takim konkursie, który się odbył w Oxfordzie. I w tym konkursie uczestniczyło wtedy prawie 200 osób. I trzeba było przekazać jednym zdaniem ideę pokój, spokój, szczęście. No i zwyciężył człowiek, który napisał: żona śpi. Sala biła brawo na stojąco. Standing ovation. A żonaty przewodniczący jury powiedział ze łzami w oczach: geniusz.
2: No, rzeczywiście.
1: Ale
2: o,
1: my lubimy kobiety. I żony również. W związku z tym to nie należy nas...
2: Nie, no to przecież nie było w Oxfordzie, a Oxford nie u nas. W ogóle to jest z innego państwa, z innej planety prawie, także
3: to taka bajka była. O,
1: wybraliśmy.
4: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Niższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wygenerowano z AI.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Cadu.

serce moje się nim da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast wącalo.

0: 104.1 FM.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Szanowni Państwo,
3: cóż to była za piosenka?
2: A konkretnie limeryk. Będzie jeden, drugi, trzeci. Zacznie Włodek, a Państwo te limeryki do nas wysyłają pocztą świnki3@radiopogoda.pl i my to czytamy, wybieramy sobie po jednym i potem prezentujemy. Krzysztof prezentuje swój wybrany.
4: Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Gdy zliczono mu spółki, pogubił rachunki i półki. Więc zatrudnił do tego algorytmy. To pani Maria z Gdańska. Dziękujemy, pani Mario.
3: Pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Jedna sprzedawała lody, druga ubezpieczała schody, a trzecia pisała mu hymny. Uwaga, napisał to pan Zdzisław z Grudziądza. Nareszcie mężczyzna.
2: No i ja mam teraz od pani Marii z Krakowa, też pani Maria, tylko z dwóch różnych miejsc w Polsce, bo pani Maria była z Gdańska u Krzyścia. No, pewien przedsiębiorca z Birmy zakładał różne firmy. Założył więc firmę Krzak, co miała produkować mak, a produkowała filmy. No i tyle. I teraz, Krzysiu, przyznajesz nagrodę, bo ja już adres podałem. Zanim ta nagroda będzie, to jeszcze podam nowe dwie linijki do limeryka następnego. Pewna pani miała szkockiego setera, który bywał z nią w wyższych sferach. Świnki3@radiopogoda.pl. I teraz nagroda.
4: Dla tych wszystkich z Państwa, którzy nazywali nam w tym tygodniu limeryki, muzyczka bardzo ładna, chociaż rzadko prezentowana, bossa nova.

0: emocje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ja nie mam nic.
7: Ty nie masz nic?
8: On nie ma nic?
6: To razem właśnie mamy tyle?
8: W sam raz tyle?
9: Żeby założyć wielką fabrykę!
10: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
16: Godzina 15. Wiadomości będą za chwilę, prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
17: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
17: Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
19: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
17: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzun to bagatelizuje.
20: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
17: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.

0: Pogoda.
1: Nocą pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na termometrach od 6 do 10 stopni.

0: sobie świnki trzy. Świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Witamy w drugiej godzinie programu Świnki 3.
2: A witają Państwa
1: Wojciech Pionowski,
2: Krzysztof Szewczyk
1: i śpiący Włodzimierz Zientarski.
3: I śpiący, tylko zakatarzony.
1: Zestaw będzie w tej drugiej godzinie taki, że będzie oko. Aha. Podam adresy wszystkie, które należy podać, żeby Państwo się nie zagubili w wysyłaniu informacji do nas. No i co jeszcze będzie? Będzie jakiś telefon może?
2: Będzie. Na pewno. Muzyka, lata 70, konkretnie 74, George McRae i Rock Your Baby.

0: oraz gry to my.
1: Inspektor Oko był zapowiadany, że odwiedzi nas i oto Oko jest.
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Tym razem inspektor Oko został wezwany do teatru. Gdy przybył na miejsce zbrodni, zastał ciało dyrektora w jego gabinecie na zapleczu sceny. Broń, z której padł strzał, leżała na podłodze. Inspektor przesłuchał trzy osoby przebywające na zapleczu.
1: Pan gra główną rolę?
4: Tak, oczywiście.
1: A może pan coś zauważył istotnego?
4: Raczej nic. Akurat miałem 10 minut przerwy, siedziałem w charakteryzatorni.

0: obok garderoby dyrektora i powtarzałem tekst. Słyszałem huk sztucznego strzału ze sceny, ale w kulisach był spokój.
1: A pan czym się zajmuje?
2: A ja jestem inspicjentem, to taki pomocnik reżysera. Stałem przy konsolecie tuż obok sceny i dawałem sygnały do zmiany świateł. W momencie, gdy na scenie zabrzmiał efekt dźwiękowy strzału, z korytarza prowadzącego do garderób dobiegł mnie głośny, realny huk. Przez zestaw słuchawkowy od razu zawołałem suflera, ale nikt nie odpowiadał.
1: Szanowny pan, co robił, gdy strzelano?
3: Chyba prasowałem kostiumy w pralni na końcu korytarza. Jestem garderobianym przy włączonym żelazku i parze niczego nie słyszałem, więc nie wiem, kiedy strzelano.
4: Inspektor Oko po przesłuchaniu wszystkich podejrzanych podjął decyzję o aresztowaniu. Kogo aresztował?
5: Inspektor Oko na tropie.
1: Kogo aresztował Oko, dowiemy się pod koniec naszego dzisiejszego spotkania.
3: Wodek, jakie znasz przeboje Mareli Rodowicz?
0: Jakie znam? Tak. Wszystkie.
3: To znaczy?
0: Kolorowe jarmarki.
6: Bom, bom, bom, bom, bom.
0: No, Wojtek też zna.

0: trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Panowie, jaką wy lubicie najbardziej kawę? Bo jest bardzo wiele gatunków.
3: Jest tyle gatunków, że nie zliczysz.
2: I rodzajów.
3: No.
2: I na przykład jest taka popularna kawa, nigdy jej nie piłem w zasadzie, bo ona taka dziwna. Americano.
3: Americano. To jest woda z brązowym czymś.
2: No właśnie. I jak teraz ostatnio było takie wydarzenia, że prezydentowi się nie spodobał, nie spodobało jezioro Ontario, to postanowił zmienić mu nazwę.
3: Tak.
2: I zmienił na...
4: Ameryka.
2: Na Ameryka, dokładnie. I co się stało w Kanadzie?
3: Tak.
2: W Kanadzie skreślono z listy kaw w kawiarniach Americano i wpisano
3: Ontario.
2: Kanadiano.
3: Kanadiano, bardzo dobrze. To jest
2: wszyscy zaczęli pić Kanadiano.
4: Fajny pomysł.
1: Świnki trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Została ostatnia reklama.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.

0: jest Świnki 3, Świnki 3, Świnki 3.
1: Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Obiecaliśmy, Krzysiu, że powiemy, a właściwie nie my powiemy, osoba sama powie, więc osoba się za chwilę wypowie. Kim jesteś? Jak się nazywasz?
3: Alicja Rysich.
4: Alicjo, w takim razie powiedz nam, kim byś była, gdybyś nie była tym, kim jesteś?
3: Zawsze myślałam, oczywiście w czasach młodości wczesnej i potem średniej młodości, oczywiście chciałam być gwiazdą filmową. Także
5: to, jesteś przecież.
3: Patrzyłam w lustro, widziałam Klaudię Kardinale.
2: To jeszcze lepiej. A kiedy ci to przeszło?
3: No jak zaczęłam pracować w telewizji, to bardzo byłam szczęśliwa, że mogę po prostu robić rozmowy ze znanymi osobami i w ten sposób jakby spełniać drugą pasję mojego życia, czyli chęć pisania. Bo przygotowywanie się do wywiadu, potem przeprowadzanie takiego wywiadu, to jest sztuka, którą porównuję do pisania. Szczególnie jeśli chodzi o wywiady takie biograficzno-życiowe. Nie tylko nastawione na szybkie odpowiedzi, tak zwane ping-pongi polityczne. Tutaj chodzi o wgłębianie się w naturę i istotę danej osoby.
4: Czyli Alu, gdybyś nie była tym, kim jesteś, czyli znaną cenioną dziennikarką, to chciałabyś być, rozumiem, gwiazdą filmową.
3: Nie, tak naprawdę najbardziej bym chciała być pisarką. To od najmłodszych lat właśnie wymyśliłam sobie, że najpierw będę tłumaczką, dlatego poszłam na anglistykę i studiowałam literaturę, szczególnie amerykańską, szykując się do roli tłumaczki. I wymyśliłam sobie tak, że jak będę tłumaczyła dobrą literaturę, to też zostanę lepszą pisarką. Także szykowałam się do takiej roli.
4: Dziękujemy, Alicjo. Gwiazdo, Alicjo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Proszę Państwa, teraz przenosimy się w lata 60. Zaśpiewa dziewczyna, z której głosem dorastała cała Francja. François Hardy.

0: Jacka oraz gry to my.
1: Włodek,
2: no?
1: Ja mam dzisiaj dobre serce.
2: A ja nie.
1: No nie szkodzi, zaś i humor poprawię. Masz prawo powiedzieć coś o samochodach. Masz coś do powiedzenia?
2: Jezus Maria.
1: Nie chcesz już?
2: No nie, no marzę o tym.
1: No to
2: proszę ciebie.
1: A ja ci w odpowiednim momencie przerwę.
2: Proszę państwa, całe życie najpiękniejsze, jakie można było mieć, to tylko i wyłącznie z samochodami. Bez względu na to, czy są to czterocylindrowe, dwucylindrowe, no jedno może nie, ośmiocylindrowe, i zawsze marzyłem o dwunastocylindrowym.
3: Ja wiem, kto był ulubionym, ukochanym samochodem Włodka.
2: A?
1: No?
3: Diesel.
2: Nie, nie kochałem diesla.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Ja nie mam nic.
9: Ty nie masz nic.
10: On nie ma nic.
8: To razem właśnie mamy tyle,
10: w sam raz tyle,
11: żeby założyć wielką fabrykę!
12: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
13: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu,
1: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: sobie świnki 3, świnki 3, świnki 3.
1: Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Czas na rozwiązanie zagadki kryminalnej. Pytanie było, kogo aresztował inspektor Oko w teatrze? I inspektor Oko aresztował inspicjenta. A to dlaczego? Bo pan inspicjent przyznał się, że słyszał efekt i potem strzał, a potem efekt realny strzał, a miał na głowie po pierwsze słuchawki, po drugie był w budce, a po trzecie bardzo daleko do tego dyrektora, gdzie był zastrzelony. Więc skłamał. Natomiast jeżeli chodzi o gimeryki, to państwu przypomnę, że pewna pani miała szkockiego setera, który bywał z nią w wyższych sferach. Tak się zaczyna nowe zadanie dla państwa. Świnki3@radiopogoda.pl. Prosimy o przesyłanie tutaj limeryków.
3: Rozgadałeś się bardzo i już musimy się żegnać.
2: No niestety, czas płynie.
3: Zabrałeś bardzo dużo czasu, zwłaszcza w
4: Ale jakim głosem pięknym operował.
3: To teraz na zakończenie, proszę państwa, piosenka, bo jest tak, że lubimy te piosenki, które już znamy.
2: Tak.
3: To taki przebój sprzed wielu lat, wielu wykonawców go śpiewało. A my w wykonaniu Bobby Darina, który kiedyś rozpoczynał, no tak już gwiazdy rozpoczynały często, on śpiewał w kawiarniach Nowego Jorku, a potem wyszedł na dużą scenę. Dziękujemy państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
4: Proszę państwa, do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: to promocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Reklama. Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
14: Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
15: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest 3 dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów 2 osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej 2 budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
14: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek. Radio
16: Pogoda. Pogoda.
14: W nocy od 6 do 10 stopni, cieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tam 11. Dużo chmur, może przelotnie padać deszcz, w drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe gęste mgły.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Została ostatnia reklama.
20: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Została ostatnia reklama.
21: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,90.

0: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
0: Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
0: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, znów będzie padać deszcz, na wybrzeżu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach na ogół od 11 do 15 stopni.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
9: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Została ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: Reklama.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Została ostatnia reklama.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
11: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
12: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
11: To 3 atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
13: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą, miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
11: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
14: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
11: O poranku na wschodzie możliwe dość gęste mgły, potem w większości regionów pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Przelotny opad deszczu, na wybrzeżu także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej, na termometrach od 11 do 15 stopni.

0: reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna.
3: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny jazz fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Gold Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
10: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych, także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
8: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK, powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
11: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: W nocy nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo, tam możliwe również gęste mgły. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś, co jednak nie oznacza, że nie będzie padać. Na termometrach od 12 do 15 stopni.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Została ostatnia reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy nic.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w hakowaniu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kolejnej edycji konkursu Opole bez barier.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
1: Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa z Opola znów będą mogły powalczyć o tytuł przyjaznych dla niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął nabór kandydatów do nagrody imienia Adama Pieszczuka. Mówi Mateusz Spryngiel z Urzędu Miasta.
3: Szanowni Państwo, od dzisiaj rusza 9. edycja konkursu imienia Adama Pieszczuka Opole bez barier. Konkurs jest cyklicznie organizowany w naszym mieście od 2018 roku. Wcześniej pod nazwą Miejsca przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Od 2024 nosi imię zmarłego radnego i zasłużonego dla miasta Opola Adama Pieszczuka. Jest to niezwykle ważnie społecznie dla nas konkurs w mieście Opolu. Obecnie w Polsce mieszka ponad 4 miliony osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Szacuje się, że w mieście Opolu ponad 12% wszystkich mieszkańców to osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie badania i dane statystyczne pokazują, że ponad 30% naszego społeczeństwa to są osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji. Są to osoby, które poruszają się za pomocą sprzętu ortopedycznego, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, a także osoby niskorosłe. Codziennie w mieście Opolu realizowanych jest wiele projektów, inicjatyw w zakresie dostępności i właśnie w ramach tego konkursu chcemy pokazać te dobre praktyki, ale także je nagrodzić. Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne. Musimy pamiętać, że dostępność rozpoczyna się wtedy, gdy ktoś zauważa daną barierę i nie odwraca się od niej, ale dostosowuje dane miejsce, usługę, sposób komunikacji, miejsce pracy. I takie właśnie miejsca chcemy w ramach konkursu nagrodzić. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy 7 kategorii konkursowych, między innymi usługi publiczne, sport i rekreacja, kultura i sztuka, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od dnia dzisiejszego do 30 października w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada na Itaka Arena podczas spotkania z samorzecznikami, które organizujemy w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w konkursie.
4: Piotr Mielec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Szanowni Państwo, minęło już 9 lat, od kiedy nie ma z nami Adama. Im więcej tego czasu upływa, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że Adam Pieszczuk był wizjonerem, pomimo że wtedy o tym nie wiedział. Ja pamiętam na przestrzeni lat jego liczne pomysły, które już zostały wdrożone i z powodzeniem działają w mieście Opolu. Mam tutaj na myśli windę jeszcze za czasów pana prezydenta Zembaczyńskiego. Adam Pieszczuk walczył tutaj o windę, tutaj dochodziło do widowiskowych scen w ratuszu nawet. Ta winda jest, pan prezydent Wiśniewski w momencie, kiedy tylko został wybrany na pierwszą kadencję, jedną z pierwszych decyzji było to, że winda w ratuszu ma być i ona dzisiaj jest, to jest zupełnie coś normalnego i urządzenie, które służy każdemu, kto przychodzi do ratusza. Adam Pieszczuk domagał się zorganizowanego transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj ten transport doskonale działa. Na przestrzeni lat zmieniał się. Najpierw te zadania realizowały na zlecenie miasta firmy zewnętrzne. Dzisiaj samo miasto realizuje z powodzeniem tą usługę w bardzo dobrych warunkach, bardzo dobrym profesjonalnym sprzętem. Adam walczył również o opiekę taką wytchnieniową dla osób, które opiekują się osobami z cięższymi niepełnosprawnościami. I to się również zaczyna dziać w naszym mieście. Pamiętam, jak Adam niczym gospodarz przemierzał ulice miasta, sprawdzał, gdzie jest za wysoki krawężnik, co można poprawić. I on nas tego wszystkiego uczył. My tych rzeczy nie widzieliśmy ze swojego poziomu. Czasem nawet myśleliśmy, że może trochę wymyśla, przesadza. Ale dzisiaj to są już standardy, my o tych standardach mówimy. Tworzymy je również jako miasto Opole, z tego się bardzo cieszę. I ten konkurs właśnie imienia Adama Pieszczuka jest po to, aby promować te właśnie właściwe zachowania, postępowanie takie, gdzie patrzymy na potrzeby innych osób, czy osób z niepełnosprawnościami, czy ze specjalnymi potrzebami. Możemy sobie na to pozwolić, bogacimy się jako społeczeństwo, jako samorząd, więc na te aspekty coraz mocniej zwracamy uwagę po to, aby nawzajem sobie ułatwiać życie, bo o to chodzi i żebyśmy żyli w przyjaznym mieście. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich przedsiębiorców, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe do tego, aby składać tutaj wnioski, aplikacje do tego konkursu. Dzisiaj przed konferencją prasową nawet tutaj rozmawialiśmy wspólnie o tym, jak można by było ten konkurs ulepszyć w przyszłości, co my potem jako miasto możemy również dać laureatom konkursu, tak żeby oni również czuli się dowartościowani i zauważeni, aby te ich dobre działania, inicjatywy były jeszcze bardziej w mieście zauważane.
1: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
5: Mamy ustawę o dostępności. Niestety pan Adam Pieszczuk nie dożył czasu, kiedy ta ustawa została podjęta, ale właśnie dzięki takim ludziom jak on, tą ustawę w naszym kraju mamy. W naszym mieście nie było ustawy, a już bardzo aktywnie działały środowiska osób z niepełnosprawnością, między innymi też organizacja, która była powołana, stowarzyszenie, na czele której stał pan Adam Pieszczuk. I rzeczywiście wiele barier w naszym mieście zostało usuniętych. Mamy coraz więcej obiektów użyteczności publicznych z dostępnością. Mamy w mieście Wydział Dostępności. Pracujemy nad prostym językiem. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ale chciałam powiedzieć, że najbardziej podoba mi się to, że z roku na rok mamy coraz więcej kategorii w tym konkursie i chciałabym mieszkańców miasta Opola w tym roku zachęcić do tego, żeby zwrócili uwagę na kategorie usługi różne. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, który reprezentuję, w tej chwili pracuje nad zbudowaniem takiego katalogu usług, które w naszym mieście są już realizowane na rzecz osób zależnych. Jednocześnie też badamy potrzeby wśród mieszkańców miasta Opola w tym zakresie. Dużo się dzisiaj mówi o deinstytucjonalizacji, a więc musimy zrobić wszystko, żeby osoby zależne, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze jak najdłużej mogły pozostać w swoim środowisku. A żeby to było możliwe, musimy do nich dotrzeć z różnego rodzaju usługami. I naprawdę w tej chwili już bardzo dużo usług w naszym mieście jest. Opieka wytchnieniowa, o której też tutaj dzisiaj była mowa, asystent osoby z niepełnosprawnością, usługi, które są świadczone

0: samodzielnego życia, maksymalnie samodzielnego życia. Krótko mówiąc, konkurs Adama Pieszczuka wywołuje dyskusję na temat likwidacji barier, które istnieją i które będą zawsze istnieć, bo wraz z postępem technologicznym tworzą się nowe bariery, ale także twórzmy dostępność, bo z kolei nowa technologia pozwala nam na dostępność i na to, żeby te współczesne osiągnięcia techniki pozwalały żyć nam sprawniej, wygodniej. Proszę Państwa, Adam Pieszczuk, symbol pracy społecznej, osoba z niepełnosprawnością, która swoje życie poświęciła na rzecz pomocy innym. A więc bierzmy także przykład z tej osoby i pomagajmy innym, bo pomoc to jest wspaniała rzecz. Pomoc to jest to, że potrafimy wspólnie integracyjnie żyć, że potrafimy wspólnie cieszyć się.
1: Zgłoszenie kandydatur do tegorocznego konkursu Opole bez barier można nadsyłać do ratusza do końca października. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Opolu powstaje magazyn, który pomoże usprawnić działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Justyna Rudzka o szczegółach.
4: Ma to być hala przeznaczona do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych podczas powodzi, wichur, pożarów, śnieżyc, awarii prądu, wody i gazu, a także podczas ewakuacji mieszkańców. Magazyn ma być w znacznym stopniu niezależny energetycznie. W razie potrzeby będzie mógł też służyć jako miejsce zbiórki ludności.
3: Obiekt powstaje przy ulicy Technologicznej. O sprawie pisze portal Czas na Opole. Z kolei opolski ratusz informuje, Urząd Stanu Cywilnego w Opolu dokonał 3 pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. 2 dokumenty dotyczyły małżeństw kobiet, 1 małżeństwa mężczyzn. W całym kraju takich transkrypcji dokonano już ponad 500. Wracamy do inwestycji w mieście. Do końca roku ma potrwać rozbudowa ulicy Wończyka oraz Czystej wraz z włączeniem do Wrocławskiej, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Październik jest w Opolu miesiącem zdrowia psychicznego. Spotkania z psychologami będą odbywać się do końca miesiąca. Są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe.
5: Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami.
3: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Psycholodzy będą dostępni m.in. w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać wsparcie asystentów osobistych. Do 25 października trwa w Opolu nabór wniosków do programu asystencji osobistej. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, pocztą lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentek i studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi rektor Uniwersytetu profesor Jacek Lipok.
6: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, zniżka może sięgać nawet 80%.
3: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu uczelniach, potrwają do wyczerpania miejsc. Z kolei nowy wiadukt w Gogolinie powstanie później niż zakładano. Mowa o dwupoziomowym wiadukcie nad linią kolejową, którego budowa miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w 2029. Marszałek województwa poinformował, że wykonawca jest gotowy, ale nie ma zielonego światła od kolei. Wiadukt ma wyprowadzić ruch z centrum Gogolina. A w Opolu rozbudowa ulicy Dobisa jest zakończona, czyli oficjalnie w mieście o jedną drogę z nawierzchnią gruntową mniej. To teraz kryminalna historia z Ozimka, gdzie 2 osoby odpowiedzą za kradzież pieniędzy i sprzętów liturgicznych z kostioła. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. Zatrzymani to 56-latek i 47-letnia kobieta. Grozi im 8 lat więzienia. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. Na koniec o polski ZUS i zachęta dla studentów, którzy pracowali w wakacje, do sprawdzenia stanu ubezpieczenia zdrowotnego, bo może trzeba je będzie odzyskać.
7: Jeśli po wakacyjnej pracy wracasz na uczelnię, to warto sprawdzić swoją sytuację ubezpieczeniową, bo jeśli jesteś studentem, nie ukończyłeś 26 lat, to możesz ponownie zostać zgłoszony jako członek rodziny.
3: Mówi Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu. To, podkreślam, ważne dla studentów, którzy pracowali w wakacje.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o sprawach ważnych dla wszystkich Opolan, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania innym źródłem ciepła niż ogrzewanie miejskie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom opolskiego.
1: Opolscy strażacy wystosowali apel do mieszkańców. Chodzi o oczyszczenie kominów przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym.

0: Nieoczyszczone przewody kominowe co roku są przyczyną po pierwsze zatruć czadem, a po drugie pożarów sadzy.
1: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Na opolskich osiedlach pojawiły się informacje, że już powoli trzeba odkręcać kaloryfery. Rusza sezon grzewczy, no ale to w blokach mieszkalnych to jest jedna kwestia, ale wielu Opolan ma w swoich domach piece oraz junkersy na gaz. No i właśnie tutaj pojawia się zagrożenie zatrucia czadem. Po raz kolejny pojawia się apel strażaków, żeby zrobić porządek przed tym sezonem grzewczym. Przede wszystkim z kominami, prawda?
1: Tak, zgadza się. No, sezon grzewczy rozpoczynający się statystycznie od 1 października jest takim elementem przełomowym w każdym roku, dlatego że wtedy mocno przypominamy na temat właśnie konserwacji swoich ciągów kominowych, ale i również wentylacyjnych. Tutaj niezbędna jest pomoc kominiarzy, którzy sprawnie i przede wszystkim z odpowiednią procedurą dokonają tej konserwacji tych ciągów kominowych i wentylacyjnych. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że o to należy dbać cały rok. To, że sezon się zaczyna i przeczyścimy kominy, to nie znaczy, że w trakcie sezonu nie należy o niego również zadbać. Jest to oczywiście związane tym, jakim paliwem opalamy w naszych kotłach, czy to jest paliwo stałe, jakiej jakości, czy paliwo płynne, czy paliwo gazowe, już wcześniej tutaj wspomniane. Natomiast najczęściej mówimy tutaj o paliwie stałym i o popularnie nazywanych kopciuchach. Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować do naszych kominów, oblepiając je, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno z zagrożeń. Te pożary sadzy w kominie bardzo często przemieszczają się czy przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu, więc tutaj zarówno straty, jak i osoby poszkodowane również corocznie są odnotowywane z tego typu pożarów. Ale kolejnym zagrożeniem to tlenek węgla. Tlenek węgla powstaje w momencie, kiedy mamy zubożone spalanie, najczęściej związane z brakiem tlenu z powietrza oczywiście, a jest to bardzo często spowodowane zamykaniem albo niedrożnością kratek wentylacyjnych. Pan już tutaj wspomniał, pan redaktor, że na przykład w obiektach w blokach czy w obiektach wielorodzinnych, nawet w samym mieście Opolu są kotły do ogrzewania wody użytkowej, popularnie nazywane junkersami, a to są po prostu kotły z funkcją spalania jakby nie zamkniętą, tylko otwartą, czyli widać te płomienie, a więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli szczelnie zamkniemy taką łazienkę, no to nie doprowadzamy powietrza nowego i tak naprawdę nasze płuca, nasz organizm walczy razem z tym kotłem o tlen, który jest dostępny w danej kubaturze pomieszczenia. Niestety najczęściej tę walkę przegramy my. Ze względu na to, że zaczniemy się dusić, tracić przytomność, a kocioł nadal będzie próbował palić, próbować spalać płomień, powodując to, że nadal będzie brakować nam tego tlenu. I w momencie, kiedy tego tlenu nam zacznie brakować, będzie już dochodziło do emisji tlenku węgla. To trujący gaz, niewyczuwalny przez nasze organizmy, przez organizmy żadnych ssaków, więc jedynym elementem, który w porę jest w stanie nas ostrzec, to czujka tlenku węgla, która pokaże nam, że w danym pomieszczeniu, w danym mieszkaniu znajduje się tlenek węgla i w porę nas ostrzeże, żebyśmy opuścili to pomieszczenie albo uratowali naszych bliskich. Kolejnym elementem jest to, że warto również zastosować czujkę dymową. To jest taki komplet, dzisiaj możemy powiedzieć tak po młodzieżowym, must have, czyli trzeba go mieć, modnie jest go mieć, a za chwilę będzie obowiązkowo go mieć. Już niewiele zostało do tego, aby wszyscy, którzy mają odpowiednie kotły, musieli mieć czujkę tlenku węgla, ale i również pożarową, ponieważ to ten komplet tych urządzeń w porę ostrzeże nas przed pożarem i występującym czadem, który jest niezwykle trudny do wykrycia, a niezwykle niebezpieczny dla naszych organizmów.
0: To jakie czujki najlepiej kupić, żeby to wszystko się dobrze spinało? Gdzie najlepiej na taki sprzęt polować? Podejrzewam, że są strony internetowe, na których możemy złej jakości urządzenia gdzieś tam kupić po tańszej cenie.
1: No przede wszystkim należy mieć pod uwagę to, aby miały certyfikaty CE. Wszelkie informacje na opakowaniu są zapisane, czy mają certyfikaty centralnego CNBOP, czyli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, bo tego typu urządzenia, a mówimy tu o czujkach tego typu małych, które nie są wpinane w instalacje, jak w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, parkingach podziemnych. No oczywiście mówimy tu o autonomicznych czujkach tlenku węgla i pożarowych. Dlaczego autonomiczne? Dlatego, że to są czujki, które możemy zamontować u nas w mieszkaniach, u nas w domu, ponieważ są czujki, które są dedykowane na przykład do instalacji w budynkach użyteczności publicznej, a w domach prywatnych zastosujemy autonomiczną, czyli czujkę, która ma własne zasilanie i potrafi pracować samodzielnie, bez udziału zewnętrznej instalacji. Więc te czujki możemy kupić w każdym ogólnodostępnym markecie, na przykład budowlanym, oczywiście nie spożywczym, ale budowlanym. Możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. No to kwestie tylko jakiej marki, czy też instalacji. Na przykład tę czujkę wpinamy w instalację naszego inteligentnego domu, bo takie rozwiązania również już są. No i czujki pożarowe to już od 30 zł w górę, więc to naprawdę nie jest duży koszt. Biorąc pod uwagę to, że wydamy, nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
0: A skoro mówi pan, że będą obowiązkowe, to od kiedy?
1: No to przepisy mówią dla różnego rodzaju obiektów, więc tutaj ciężko nam w tej chwili powiedzieć. Dla obiektów mieszkalnych to jest jeszcze kilka lat, natomiast dla budynków użyteczności publicznej, hoteli, ten obowiązek już jest, istnieje, więc cały czas mówimy, że nie warto czekać. Warto już teraz wyposażyć się w czujniki tlenku węgla i czujniki pożarowe, czujki pożarowe i czujki tlenku węgla, a jest to spowodowane tym, że czad czy też pożary nie występują tylko w sezonie grzewczym. My od początku roku, od 1 stycznia 2026 roku odnotowaliśmy ponad 330 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. Ponad 50 osób poszkodowanych, 2 ofiary śmiertelne. Od końca sezonu 215 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. On również występuje i w sezonie letnim, wtedy kiedy tylko tą wodę dogrzewamy, ale nadal ten tlenek węgla może wystąpić. To nie jest tylko powiedziane, że w momencie, kiedy zasłonimy wszystkie kratki wentylacyjne, ten tlenek będzie powstawał, bo on może również powstać w wyniku awarii urządzenia, czyli ta emisja będzie występować, a my nawet nie będziemy świadomi tego, że jesteśmy podtruwani, czy też zatruwani tym niebezpiecznym gazem. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim charakterze jakby dany obiekt występuje. Ale tak jak mówimy, modą jest dzisiaj to, aby mieć tego typu czujki, dlatego że one ratują życie. My coraz więcej odbieramy zgłoszeń związanych z tym, że uruchamiają się te czujki, że ludzie ewakuują się z pomieszczeń, że strażacy przyjeżdżają i potwierdzają, że faktycznie istnieje ten gaz w tej danej kubaturze pomieszczenia i bardzo dobrze wtedy ludzie robią, że opuszczają obiekt, wentylują go po to, żeby zapobiec tragedii, która mogłaby ich dosięgnąć, gdyby tego urządzenia nie mieli.
0: Można powiedzieć, że średnio ponad jedna interwencja dziennie w naszym województwie w związku z tlenkiem węgla. A jak jest w przypadku pożaru kominów?
1: No to jest niestety plaga związana z warunkami pogodowymi. Im niższe temperatury, im bardziej jesteśmy w sezonie grzewczym, tym więcej tego typu pożarów odnotowujemy. A to jest pokłosie tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Konserwacja tych kominów powinna być w systemie ciągłym, czyli nie tylko przed sezonem, ale i również w trakcie. I jest to ściśle powiązane z paliwem, co jest rozpisane w rozporządzeniu o czasookresie dozoru tego typu ciągów kominowych czy wentylacyjnych. Warto tu mieć cały czas dobry kontakt z kominiarzem, zapraszać go i to jemu zlecać tą najbrudniejszą robotę po to, abyśmy my byli bezpieczni. Jeżeli mówimy tutaj o systemach kominowych związanych na przykład z opalaniem gazem, no to tu ta sytuacja praktycznie nie wystąpi. Ona najczęściej będzie występować w kotłach, które mamy opalane paliwem stałym, a głównie mówimy tutaj o kotłach typu takiego, w którym opalamy węglem lub też drewnem, bo to też jest zależne od tego, jaką jakością drewna palimy, czy wilgotnym, czy suchym, jakim tym drewnem palimy, to znaczy czy drewnem liściastym, czy drewnem iglastym, stąd różnego rodzaju substancje dostają się do komina i one powodują potem zalepienie tego komina, albo i również pożar wewnątrz tego komina. A biorąc pod uwagę to, że komin nie jest miejscem przewidzianym do spalania, a dochodzi do temperatur rzędu kilkuset stopni Celsjusza, no to najczęściej dochodzi do rozszczelnienia tego komina. A to już jest prosta droga do tragedii, ze względu na to, że odnotowujemy tego typu przypadki rokrocznie i nie są to sporadyczne przypadki, gdzie właśnie pożar komina przeistacza się w pożar poddasza, pożar dachu, czy też całego mieszkania.
0: W blokach mieszkalnych, jak się mieszka, to spółdzielnie mieszkaniowe wysyłają ludzi na kontrolę wentylacji średnio co pół roku. Czemu ludzie zapominają o tym w domkach jednorodzinnych?
1: Ponieważ tutaj spółdzielnia dba o tych ludzi, a każdy z nas zgodnie zarówno z przepisami, jak i również no, powinniśmy mieć to na względzie, że tego typu niebezpieczeństwa są związane z wentylacją. To znaczy, że było odpowiednie spalanie albo żebyśmy my się czuli dobrze, to niestety musimy mieć stały dopływ świeżego powietrza. Dzisiaj w dobie na przykład nowego budownictwa, gdzie bardzo mocno stawiamy na to, aby te budynki były takie samowystarczalne, żeby one były idealnie ocieplone, aby no, jakby nie wpuszczać za dużo w cudzysłowie powiedzianego lewego powietrza, no to w tym momencie musimy my dbać o tą wentylację po to, żeby zapewnić sobie świeże powietrze i wymianę tego powietrza, abyśmy byli przede wszystkim zdrowi, a z drugiej strony bezpieczni, bo mówimy tutaj w budynkach jednorodzinnych najczęściej w kotłowni mamy odpowiednie kotły do spalania i tam w momencie zainstalowania czy też montażu tego typu urządzeń nie ma możliwości odbioru przez kominiarza czy uprawnione osoby, które montują ten kocioł, ażeby nie było po prostu wentylacji zapewnionej, ponieważ no, to jest element niezbędny do tego, żeby ten kocioł mógł pracować sprawnie, bez awarii i nie realizować jakby niepewnego spalania, czyli prowadzić do niebezpieczeństwa związanego z tym, kto w tym budynku mieszka i przebywa. Więc na przykład przy nowego typu kotłach gazowych montowane są podwójne kominy po to, aby ta komora spalania była zamknięta, zmieniono trochę technologię produkcji i tak naprawdę tego płomyka już nie widać. Powietrze dostaje się w kominie, w którym no, na bieżąco ten kocioł ma dostęp do świeżego powietrza po to, żebyśmy my nie musieli o tym pamiętać. Natomiast warto również poprosić serwisanta, aby raz w roku co najmniej sprawdził ten kocioł, czy on poprawnie działa, czy nie trzeba go wyczyścić, czy wszystkie elementy są sprawne, abyśmy mieli spokojną głowę na najbliższy sezon grzewczy.
0: A kotły na pelet?
1: To są kotły na paliwo stałe, więc musimy je tak samo dozorować jak kotły węglowe, więc no tutaj należy również zaprosić kominiarza, zaprosić serwisanta, jeżeli ten kocioł nie był przeglądany przez jakiś tam okres czasu. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo związane z obsadzeniem sadzy, ponieważ jest to trochę inna forma spalania, w dużo mniejszej temperaturze, natomiast zawsze warto mieć to na względzie i to po prostu sprawdzić.
0: Mówił Łukasz Nowak z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zatem, po wszystkim co omówiliśmy, warto umówić się z kominiarzem. W samym Opolu na jego wizytę czeka się od 2 do 3 dni roboczych.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruściak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
4: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
3: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
5: Zapraszamy. Cały październik mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też co ważne. Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
3: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie i tak niewielka uprawa zaczęła się rozrastać. Dzisiaj dynie zajmują kilka hektarów, a ich uprawa wymaga naprawdę dużo pracy. Wszystko odbywa się bez pestycydów, jest plewienie, zbieranie, mycie, a później także układanie wszystkich okazów. I tutaj warto powiedzieć jedną ważną rzecz. Dynia, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest owocem. Mówi Anna Kurpierz, właścicielka farmy.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
4: Dyniowy ogród składa się z 80 różnych odmian. Są to dynie jadalne, ozdobne, całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
3: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka ogrodu dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. Jest też Galaxy, niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa, dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny z korowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
2: To warto wiedzieć o Opolskiem.
5: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzic województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jeden z najwyższych współczynników wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko to kultywują, ale również się z tego cieszą.
3: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiany albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub powrozie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród postaci pojawiali się m.in. kominiarze, diabeł, policjant, strażak, para młoda, lekarz, aptekarz czy muzycy. Skład grupy mógł się różnić w zależności od miejscowości. Przebierańcy odwiedzali kolejne gospodarstwa. Niedźwiedź tańczył z gospodyniami, zaczepiał mieszkańców i był częścią zabawnych scen przygotowywanych podczas obchodów. Gospodarze w zamian za wizytę przekazywali uczestnikom pieniądze, jedzenie lub napoje. Wizyta niedźwiedzia miała też znaczenie symboliczne. Jego obecność w gospodarstwie miała zapewnić pomyślność i dobrobyt. Wierzono również, że dzięki udziałowi w obrzędzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowany w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
6: To jest coś bardzo wyjątkowego, coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz taki nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
3: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej, Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania i pokazania zwyczaju, który dla mieszkańców Raszowej jest częścią codziennego dziedzictwa, a dla osób spoza regionu może być mniej znany. Powstały mural ma również pełnić funkcję edukacyjną. Dzięki niemu młodsze pokolenie może poznać elementy lokalnej kultury i dowiedzieć się więcej o zwyczajach kultywowanych w miejscowości. Malowidło znajduje się na ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ozimskiej 45 w Raszowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam można oglądać już pracę Bolesława Polnara w specjalnie poświęconej mu sali. Otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców, a wśród gości znaleźli się także bliscy artysty, jego przyjaciele oraz przedstawiciele opolskiego świata kultury. Bolesław Polnar był grafikiem i malarzem związanym z Opolem. Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
7: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara na początek Widmo Wolności, a czas pokaże, co będzie dalej.
3: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
8: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Bo to tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Otwieramy wyjątkową wystawę, wystawę Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i Opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma Polnara, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
3: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
9: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji, namalowany przez Bolesława Polnara.
3: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Sandra Bruśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji, a w niej powiemy o opolskich lamach.
10: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie.
3: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
11: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12.30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
3: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 ubiegłego roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale o Polskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
12: Tym żyje Opole.
13: Jest to 24. edycja. Oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom, Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko od swojej mocy, aby po raz 24., bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Te wszystkie filmy w repertuarze, które proponują Polskie Lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
3: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Polskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17.00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18.00 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z Kina Meduza w Opolu.
10: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i dlatego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
3: Mówił Rafał Muścicki z Kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, Lames Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się m.in. Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu. Jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
12: Co słychać w Opolu?
14: Piątek, 9 października
11: myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim w programie jesiennym. Klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie trzy światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym, był kompozytorem owszem i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli, wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwu tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość, pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
14: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
11: pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajmy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej, także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić, jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert.
3: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane. W związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach. Zmiana jest związana z remontem siedziby Filharmonii. Organizatorzy proszą melomanów o wyrozumiałość i przepraszają za utrudnienia.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
3: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
4: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, witam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
5: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
4: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
6: Zapraszamy, cały październik mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
4: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie i tak niewielka uprawa zaczęła się rozrastać. Dzisiaj dynie zajmują kilka hektarów, a ich uprawa wymaga naprawdę dużo pracy. Wszystko odbywa się bez pestycydów. Jest plewienie, zbieranie, mycie, a później także układanie wszystkich okazów. I tutaj warto powiedzieć jedną ważną rzecz. Dynia, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest owocem. Mówi Anna Kurpierz, właścicielka farmy.
7: Zwiedzaj z nami Opolskie.
5: Dyniowy ogród składa się z 80 różnych odmian. Są to dynie jadalne, ozdobne, całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
4: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka ogrodu dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. Jest też Galaxy, niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa. Dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny z korowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
7: To warto wiedzieć o Opolskim.
6: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzictw województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jedny z najwyższych współczynnik wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko kultywują, ale również się z tego cieszą.
4: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiany albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub powrozie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród postaci pojawiali się m.in. kominiarze, diabeł, policjant, strażak, para młoda, lekarz, aptekarz czy muzycy. Skład grupy mógł się różnić w zależności od miejscowości. Przebierańcy odwiedzali kolejne gospodarstwa. Niedźwiedź tańczył z gospodyniami, zaczepiał mieszkańców i był częścią zabawnych scen przygotowywanych podczas obchodów. Gospodarze w zamian za wizytę przekazywali uczestnikom pieniądze, jedzenie lub napoje. Wizyta niedźwiedzia miała też znaczenie symboliczne. Jego obecność w gospodarstwie miała zapewnić pomyślność i dobrobyt. Wierzono również, że dzięki udziałowi w obrzędzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowany w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego. kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
2: To jest coś bardzo wyjątkowego. Coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz taki nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
4: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania

0: Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
2: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara na początek Widmo Wolności. A czas pokaże, co będzie dalej.
0: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
3: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Oto tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Ramy wyjątkową wystawę, Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma Polnara, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
4: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji.
0: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
5: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
0: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskich lamach.
6: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu.
0: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
7: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12.30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
0: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z

0: filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale o Polskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
1: Tym żyje Opole.
2: Jest to 24. edycja, oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom, Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko od swojej mocy, aby po raz 24., bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Wszystkie filmy w repertuarze, które proponują Polskie Lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
0: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Polskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17.00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów, W mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z Kina Meduza w Opolu.
3: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i do tego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
0: Mówił Rafał Muścicki z Kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, Lames Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się m.in. Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu. Jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw imprezy Komisariatu Filharmonii Opolskiej opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
1: Co słychać w Opolu?
4: Piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie Trzy Światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność, czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli, wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwu tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość, pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
0: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
4: Pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej. Także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić, jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert i nie będzie miesiąca potem w kalendarzu, żeby się ten koncert nie odbył. Także czekamy na Was również z najmłodszymi.
0: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane. W związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
5: To jest program Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o wyróżnieniu, które otrzymał Samorząd Województwa Opolskiego.
6: Bardzo się cieszę, że właśnie na gali współpracy lokalnej możemy o tym miejscu opowiadać, możemy je pokazać, bo ono jest przykładem na to, jak ta współpraca może wyglądać i jakie może przynosić efekty.
5: A także o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim, a także mediacjach oraz edukacji prawnej w powiecie opolskim.
7: Fachowcy czekają, są rok do roku notujemy tysiące tych świadczeń u nas w systemie, więc w zasadzie nic, tylko korzystać.
5: Mamy powody do dumy, bo podczas 4. Krajowego Kongresu Współpracy Lokalnej w Warszawie szczególne wyróżnienie otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego za wsparcie Stowarzyszenia Europa Juvenis w utworzeniu Młodzieżowego Centrum Wolontariatu. To inicjatywa, która daje młodym ludziom z Opola i regionu przestrzeń do działania, rozwijania własnych pomysłów i angażowania się w życie lokalnej lokalnej społeczności. Centrum Wolontariatu pomaga łączyć młodzież z organizacjami i inicjatywami społecznymi, tworząc miejsce, w którym można zdobywać doświadczenie, rozwijać kompetencje i przede wszystkim realnie działać na rzecz innych, mówi Magdalena Lenartowicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Europa Juvenis.
8: Istotne dla Opolskiego.
6: Młodzieżowe Centrum Wolontariatu to nie jest opowieść o projekcie. To jest opowieść o marzeniu, bo marzyło nam się, żeby stworzyć miejsca dla młodych ludzi, gdzie będą mogli kreować swoje otoczenie, współtworzyć swoją rzeczywistość i po prostu mieć miejsce i przestrzeń dla siebie. I w to marzenie uwierzył Samorząd Województwa Opolskiego, dlatego mogliśmy to marzenie zrealizować, dlatego możemy wspólnie tworzyć to miejsce i bardzo się cieszę, że właśnie na gali współpracy lokalnej możemy o tym miejscu opowiadać, możemy je pokazać, bo ono jest przykładem na to, jak ta współpraca może wyglądać i jakie może przynosić efekty.
5: Mówiła prezes zarządu Stowarzyszenia Europa Juvenis Magdalena Lenartowicz. Samorząd Województwa Opolskiego wspiera takie przedsięwzięcia, bo wierzy, że młodzi ludzie są ważną siłą naszych lokalnych społeczności. Chce, aby mieli nie tylko pomysły i energię, ale także przestrzeń i możliwości, by je realizować. Podkreśla członek zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka.
9: Chcę w tym miejscu podziękować Wam, wszystkim organizacjom pozarządowym, tym, którzy pracują w tych organizacjach. Ta wieloletnia nasza współpraca właśnie zaowocowała. Słuchajcie, jesteście więc powodzenia.
5: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. Problemy prawne mogą pojawić się w życiu każdego z nas. Sprawa dotycząca mieszkania, zadłużenia, umowy, sprawy sądowej czy kontaktu z urzędem często wiąże się nie tylko ze stresem, ale również z pytaniem, gdzie szukać pomocy i czy będzie mnie na nią stać. Mieszkańcy Opola, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Od stycznia tego roku pomoc można uzyskać zarówno osobiście w jednym z miejskich punktów, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Co ważne, przed wizytą trzeba się umówić. Można to zrobić telefonicznie, mailowo albo przez internet. Dyżur telefoniczny w sprawie umawiania wizyt jest prowadzony codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola. Wystarczy zadzwonić pod numer 77 54 11 356. Zgłoszenie można również wysłać na adres np@um.opole.pl albo zarezerwować wizytę przez stronę zapisy@np.ms.gov.pl. Kto może skorzystać z takiego wsparcia? Przede wszystkim osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy należy złożyć oświadczenie potwierdzające tę sytuację. Jeżeli pomoc dotyczy prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba uprawniona dodatkowo oświadcza, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób. Są jednak sytuacje, w których takie oświadczenie nie jest wymagane. Dotyczy to osób, które chcą dokonać zgłoszenia naruszenia prawa jako sygnaliści zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. Co można uzyskać w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej? Zakres pomocy jest szeroki. Prawnik może wyjaśnić obowiązujące przepisy, poinformować o prawach i obowiązkach oraz pomóc znaleźć sposób rozwiązywania konkretnego problemu prawnego. Może również pomóc w przygotowaniu projektu określonego pisma, a także projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc może dotyczyć m.in. spraw sądowych, administracyjnych czy sądowo-administracyjnych. Nieodpłatnej pomocy udzielają m.in. adwokaci i radcowie prawni, a w określonych przypadkach również inne osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Więcej na ten temat opowie Państwu prezes Stowarzyszenia Sursum Corda Marcin Kałużny.
8: Ważne dla mieszkańców Opola.
7: Wykonawcy Stowarzyszenia Sursum Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To jest olbrzymi obszar naszej aktywności, który zaczął się od jednego powiatu, ewoluował w tej chwili od 3 lat. Jesteśmy największym wykonawcą tego zadania publicznego w kraju. To jest armia radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich, mediatorów, którzy codziennie te świadczenia podczas dyżurów w swoich punktach na terenie powiatów wykonują. To jest zadanie finansowane z budżetu państwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a my jesteśmy wykonawcą na zlecenie powiatów, które wyłaniają organizacje w dorocznych konkursach grantowych i środki dotacji są w całości właśnie inwestowane na tego typu nieodpłatne dla mieszkańców świadczenia. Szczerze zachęcam, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, dylemat natury prawnej, formalnej, związany ze sprawami osobistymi, także firmowymi, bo pomoc jest też adresowana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest ofiarą przestępstwa, albo nie wie, jak zinterpretować zawiłości polskiego prawa, to do dyspozycji są specjaliści, którzy udzielą kompetentnej pomocy, mogą też wspomóc przy sporządzeniu jakiegoś dokumentu i na etapie przedsądowym ta pomoc w punktach jest możliwa do uzyskania. Także w sytuacji jakichś problemów, konfliktów większego lub mniejszego kalibru, tutaj zwrócę uwagę, że też na etapie przedsądowym jest możliwość korzystania z nieodpłatnych mediacji, także różnego typu spory można przy udziale mediatorów w punktach próbować uregulować, podpisać ugodę, a taka ugoda zatwierdzona przez sąd w zasadzie jest tożsama z wyrokiem, ma klauzulę wykonalności i oszczędzamy wtedy czas, pieniądze i niepotrzebne nerwy na tutaj spory sądowe. No i chyba to jest taki temat, który cieszy się coraz większą popularnością, bo widzimy rok do roku wzrost zainteresowania punktami. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ma wątpliwości, czy jakąś sprawę, którą chciałby uregulować, wyjaśnić, no to zapraszamy albo na ministerialny serwis npms.gov.pl, albo do serwisu internetowego Stowarzyszenia Sursum Corda. Mapa punktów, dane do rejestracji, bo ona jest koniecznością, mówię tu o rejestracji telefonicznej albo elektronicznej, która działa z kolei 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Jest możliwość umówienia się, wskazania, wybrania najbliższej dogodnej lokalizacji i skorzystania z nieodpłatnego świadczenia. System rejestracji jest też tak stworzony i zautomatyzowany, że wybieramy sobie interesujące nas województwo, powiat i później gminę czy miejscowość oraz godziny, więc naprawdę można skutecznie w bardzo szybki i prosty sposób trafić na najbliżej zlokalizowany punkt. Te punkty są i w miastach powiatowych, i w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, wsiach, małych gminach, więc warto rzucić okiem. Ta dostępność naprawdę jest. Tutaj jeszcze dodam, że osoby z niepełnosprawnościami mające kłopoty z dotarciem albo z komunikowaniem się mogą liczyć na pomoc za pomocą środków komunikacji na odległość. Więc naprawdę tylko kliknąć, tylko rzucić okiem, jakie są wolne terminy. W zasadzie w większości punktów od ręki można liczyć na przyjęcie, więc ta dyspozycyjność jest. Fachowcy czekają, są. Rok do roku notujemy tysiące tych świadczeń u nas w systemie, więc w zasadzie nic, tylko korzystać.
5: W Opolu działa kilka punktów, w których mieszkańcy mogą otrzymać takie wsparcie. Nieodpłatna pomoc prawna jest dostępna między innymi w Domu Dziennego Pobytu Malinka przy ulicy Piotrkowskiej 2. Punkt działa od poniedziałku do piątku, w poniedziałki i wtorki od godziny 10 do 14, w środę i czwartki od 8.30 do 12.30, a w piątki od 8 do 12. Kolejny punkt działa w Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola przy ulicy Damrota 1 w pokoju 403. Nieodpłatna pomoc prawna jest tam dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. Pomoc prawna jest również świadczona w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ulicy Majora Hubala 4. W tym punkcie godziny dyżurów są zróżnicowane. W poniedziałki pomoc dostępna jest od 8 do 12, natomiast od wtorku do piątku również w godzinach popołudniowych od 15 do 19. Z kolei osoby zainteresowane nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim mogą skorzystać z punktów Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Małopolskiej 20A. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19. Jest to również punkt specjalizacyjny w zakresie wsparcia cudzoziemców. Dyżur w tym zakresie odbywa się w środę. Poradnictwo obywatelskie dostępne jest także w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18. W tym punkcie działa również specjalizacja dotycząca mediacji. A jakie sprawy są poruszane najczęściej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej?
7: Zacznę od tego, że gwarantowana jest dyskrecja i tajemnica zawodowa związana z zawodem radcy prawnego i adwokata, więc można absolutnie liczyć na dyskrecję i tą dyscyplinę związaną z tajemnicą, więc każdy, kto przychodzi z nawet najtrudniejszym osobistym tematem związanym z aspektami prawnymi, może mieć 100% propagandowe przekonanie, że to, co się omawia ze specjalistą w punkcie, zostaje w tych czterech ścianach i nigdzie nie jest dalej przekazywane. Natomiast my możemy patrzeć tylko statystycznie na ogólnie dokumentację, którą prowadzą wykonawcy, którzy zaznaczają obszary prawa, które są poruszane podczas wizyt. I to jest w zasadzie pełna skala tego wszystkiego, co jest związane z polskim prawem, bo pojawiają się i kwestie rodzinne, opiekuńcze, małżeńskie, pojawiają się kwestie związane z zadłużeniem, różnymi sytuacjami trudnymi, wynikającymi z jakimiś kredytami, parabankami, upadłością konsumencką i tak dalej, i tak dalej. Ale też przychodzą osoby w tematach różnych wyzwań natury karnej. Przychodzą osoby, które chcą rozmawiać o zachowku, o spadku, o różnych innych kwestiach związanych z majątkiem, którym dysponują albo którym muszą zadysponować w jakiejś przyszłości. To są sprawy związane z alimentami. To jest pełna skala i tutaj trudno byłoby powiedzieć, że dominuje jakiś jeden konkretny temat, bo ilu ludzi, ilu beneficjentów, tyle spraw. Nie ma praktycznie dwóch identycznych, bo zawsze są jakieś niuanse, zawsze są jakieś poboczne elementy temu towarzyszące. Natomiast to, co mogę z dumą powiedzieć, przez te lata udało się zbudować zespół kilkuset specjalistów, radców prawnych, adwokatów z różnych obszarów i dziedzin prawa. Są też i działają punkty specjalistyczne, specjalizujące się w określonych dziedzinach prawa, więc chyba nie ma takiego tematu, na który nie można byłoby uzyskać w ramach świadczeń odpowiedzi. Natomiast to, co jeszcze raz podkreślę, te świadczenia są możliwe do realizacji na etapie przedsądowym. Jeżeli trzeba już pełnomocnika, rozpoczyna się proces i trzeba fachowej pomocy, to tutaj już pozostaje liczyć na świadczenie profesjonalnych wykonawców, radców prawnych, adwokatów. To nie jest możliwe, tak to ustawodawca uregulował w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli my podpowiadamy, z czym się wiąże postępowanie sądowe, jakie ścieżki rozważyć, jakie możliwości rozwiązań są dostępne, jakie ryzyka towarzyszą określonym działaniom, jak można próbować po kolei działania sobie zaplanować, żeby swoją sytuację uregulować. Możemy przeprowadzić mediację na etapie przedsądowym, możemy stworzyć plan wyjścia z zadłużenia albo analizę związaną z dostępnością różnego typu świadczeń społecznych. Możemy również sporządzić określone typy pism, przeanalizować albo wytłumaczyć, o co tak naprawdę w danym piśmie czy dokumencie chodzi, bo zdajemy sobie sprawę, otrzymując też jako każdy z nas przecież różnego typu dokumenty, że czasami ta zawiłość prawna jest tak duża i poziom skomplikowania i niejasność jest tak duża, że nie zawsze mamy przekonanie, co podmiot liryczny podpisujący się pod danym pismem urzędowym, czy skarbowym, czy jakimś innym miał na myśli, więc też śmiało można swoje kroki skierować do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej czy poradnictwa obywatelskiego.
5: Mówił prezes Stowarzyszenia Sursum Corda Marcin Kałużny.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
5: To jest program, co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej.
10: Dla każdej grupy wiekowej znajdziemy coś w naszej ofercie. Jeśli chodzi o takie około bożonarodzeniowe lekcje, to bardzo ciekawym tematem będą zajęcia Światy z opłatków.
5: A także o spektaklu Kids, który będziecie Państwo mogli zobaczyć jeszcze na początku listopada.
11: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która, w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i sześcioro dzieci.
5: W pierwszej kolejności skoncentrujemy się jednak na warsztatach organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej, a więcej na ten temat opowie Państwu Justyna Zaręba. Posłuchajmy.
8: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
10: Obowiązują zapisy na warsztaty. Można takiej rezerwacji dokonywać telefonicznie, dzwoniąc do działu edukacji i udostępniania. Zapoznajemy wszystkich zainteresowanych ze szczegółami tych warsztatów. Mamy też stałą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nasza oferta również jest już skrojona pod ten nowy rok szkolny, także serdecznie zapraszamy i nauczycieli, i większe grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej. Najbliższe lekcje, jakie czekają na naszych odwiedzających, to takie nasze flagowe zajęcia jak kowalstwo, jak drukowanie na tkaninie albo zajęcia o wzorze opolskim. Mamy też nowości w naszej ofercie edukacyjnej. Są nowe lekcje o poczcie i kaligrafii, są nowe lekcje o obrzędowości bożonarodzeniowej. Lekcje mają stałą formę, wszystkie trwają 1,5 godziny. W zależności od tematu zajęcia są przygotowywane dla dzieci w różnym wieku. Są zajęcia skrojone dla dzieci młodszych, w klasach 1-3. Są zajęcia skrojone pod klasy starsze, ale dla każdej grupy wiekowej znajdziemy coś w naszej ofercie. Jeśli chodzi o takie około bożonarodzeniowe lekcje, to bardzo ciekawym tematem będą zajęcia Światy z opłatków. One będą skupiały się na tradycyjnych ozdobach bożonarodzeniowych. Będzie można wykonać właśnie takie Światy z opłatków. To były ozdoby choinkowe, które dawniej wykonywano. Są bardzo proste w wykonaniu, ale bardzo wdzięczne i pięknie prezentują się na choince, ale będzie można poznać również inne tradycyjne ozdoby, takie jak łańcuchy, bądź właśnie jeżyki. W listopadzie i w grudniu będziemy mieli też lekcje o piernikach, czyli nadal możemy spędzić czas w muzeum już w takiej aurze przedświątecznej, czy to wykonując ozdoby, czy wypiekać, czy piec pierniki. Można zapoznać się z tą tradycją piernikarstwa i poznać cały proces wypieku pierników i poznać dawne formy do wypieku pierników.
5: Mówiła Justyna Zaręba z działu edukacji i wystaw Muzeum Wsi Opolskiej. A teraz jeszcze przypomnimy Państwu, że tylko 5 i 6 listopada będziecie mogli zobaczyć jeszcze spektakl Kids, który powstał w ramach opolskiej sceny tańca. Co to za spektakl? Na to pytanie Janusz Orlik, reżyser i choreograf, odpowiedział Kamilowi Kostce.
8: Ciekawy spektakl.
12: Kids, co to za sztuka?
11: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która... w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i 6 dzieci.
12: Te dzieci łatwo było nauczyć choreografii?
11: Te dzieci przede wszystkim niełatwo było nauczyć dyscypliny pracy, ale żeby ten projekt w ogóle zrealizować i realizować w taki sposób, w jaki chciałbym go zrealizować, no to jednak potrzebna jest dyscyplina pracy. I oczywiście tak jak profesjonalni aktorzy bardzo wiedzą i dobrze znają realia pracy w teatrze, to jednak dzieci trzeba było tego w jakiś sposób nauczyć. Nie chcieliśmy, żeby oczywiście zależało nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawiły, żeby czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie. Pomimo tematu, który spektakl podejmuje.
12: Przypomnijmy temat.
11: Temat straty. W jaki sposób radzimy sobie ze stratą, ale nie tylko stratą w takim sensie osobistym, ale też i materialnym. W kontekście pracy z dziećmi, rozmawiając o stracie, okazywało się, że no, stracić można tak naprawdę oczywiście bliską osobę, dziadka, tatę, może nerkę, a może chomika, a może jakąś ulubioną zabawkę. Oczywiście najczęściej jednak mówimy o stracie osobistej i zgłębialiśmy ten temat na różne sposoby. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby podejmując ten temat i pracując nad spektaklem 6 tygodni, żeby te 6 tygodni, szczególnie pracując z dziećmi, polegały przede wszystkim na jak największej ilości zabawy i radości. Może za bardzo się obawiałem, że temat przytłoczy tłoczy te dzieci i będą wracały do domu i mówił, nie poradzę sobie i w ogóle tam jest za ciężko i w ogóle będą wracały z depresją. Okazuje się, że nie chcą chodzić do szkoły, a chcą zostawać na próbie 2 godziny dłużej, więc to jest codziennie był to dla nas dobry znak, że jednak chcą tu być, że jednak chcą pracować i naprawdę to, co robią na scenie i to, co robiły podczas prób, jest naprawdę wyjątkowe.
12: Te próby były w wakacje?
11: Te próby były niestety dla nich w wakacje. Rozpoczęliśmy próby 11 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, co to są wakacje tak naprawdę, ale staraliśmy im stworzyć wakacje tutaj na miejscu w teatrze. Jakkolwiek pytaliśmy, czy nie żałują, że tracą tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie wakacji. Po pierwszych paru dniach powiedziały nie, że to jest tak fajnie i w ogóle absolutnie nie, że już wakacje już były, już morze było, już góry były, wszędzie powjeżdżały, wypoczęte.
12: Przecież było gorąco, upały, tutaj musiało być 50 stopni, jeszcze biegały te dzieciaki?
11: Na szczęście mamy klimę w modelatorni, w której spektakl się odbędzie. Dawaliśmy radę, pracowaliśmy w pocie czoła, wychodziliśmy oczywiście na zewnątrz, na świeże powietrze. No, było gorąco, ale tak jak mówię, klima się sprawdzała.
12: Z drugiej strony tak sobie myślę, że 6 tygodni na opracowanie spektaklu to nie jest dużo czasu.
11: 6 tygodni całego procesu. Tak naprawdę ja musiałem dobrze rozplanować ten czas prób, bo to nie jest 6 tygodni na stworzenie spektaklu, to jest 6 tygodni na całe jego zrealizowanie, czyli stworzenie materiału, ułożenie struktury, kolejności, potem praca na doszlifowywaniu i dopracowywaniu materiału. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście próby światła, zaprojektowanie tego światła, próby z akustykiem, który też musi wiedzieć, kiedy, w którym momencie muzykę włączyć, wyłączyć. Więc teraz jesteśmy na tym etapie już końcowym, ostatnich prób generalnych.
12: A czy tutaj na ten spektakl, czy w tworzenie tego spektaklu zaangażowała się młodzież, która gdzieś tam uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nasze tutaj Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze?
11: Nie. Tą pracę robiliśmy od samego początku z aktorami Moniką Stanek i aktorką teatru Kochanowskiego i dwójką gościnnych aktorów Jędrzeja Mitwiliów i Mirona Jarniewskiego oraz powiedziałem 6 dzieci, to jest tak naprawdę łącznie 11 dzieci, ale one są podzielone na 2 obsady, czyli będą 2 obsady spektaklowe i będą grały za każdym razem naprzemiennie. Tworzyliśmy ten spektakl wspólnie właśnie z całą 14 nas.
12: No bo tak pamiętam, że na przykład w ramach tej inicjatywy tanecznej taki spektakl jak Kuliści został tutaj odegrany i został na dłużej w naszym repertuarze. Czy tak samo będzie ze spektaklem Kids?
11: Na to liczę i na to liczymy. Poza pokazami premierowymi 19 i 20 września są już zaplanowane kolejne spektakle w październiku i w listopadzie.
12: No i właśnie dlatego ta tutaj obsada musi być wymienna, prawda?
11: Takie było założenie, ze względu na naturę tego projektu, jednak pracujemy z dziećmi, dzieci też rosną, może na jakimś etapie, nie chciałbym, no ale nie powiedzą nie i będą naprawdę chętnie wracać, ale bywa różnie, nie tylko z dziećmi, z dorosłymi też, na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji, musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o 2 obsadach. Na jakimś etapie też tej decyzji wspólnie z dyrekcją, z pracownikami doszliśmy do wniosku, że głupio byłoby mieć tylko 1 obsadę, która będzie grała, a 2 obsada będzie jakby w pogotowiu i jakby będzie w procesie, no ale co dalej? Więc naturalnym rozwiązaniem było jednak mieć 2 obsady, które będą grać spektakl naprzemiennie.
12: A spektakl Kids do jakiego widza jest skierowany?
11: W samym spektaklu występują dzieci w wieku 7 do 11 lat. lat, ale spektakl kierujemy raczej do widza dorosłego.
12: Dlaczego? Czy jednak ten temat jest zbyt ciężki dla młodzieży szkolnej?
11: Może się wydawać ciężki. Mogę powiedzieć, wydaje mi się, że granicę wiekową, do jakiej będziemy kierować spektakl, określimy, myślę, krótko po premierze, bo to będzie też taki, bądź po próbach generalnych, które są też takim testem spektaklu, jak on się sprawdza na scenie. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że temat może okazać się trudny. Nie wiemy, jak młodzież, młody widz, siedmiolatek, ośmiolatek może sobie poradzić ze spektaklem, który trwa ponad godzinę, który jest spektaklem nieśpiesznym, który jest takim spektaklem medytacyjnym. Może wpłynąć bardzo pozytywnie, może zostać bardzo dobrze zrozumiany, ale może też zadziałać w drugą stronę. Ze swojego doświadczenia mogę też powiedzieć, pracując w Wielkiej Brytanii z zespołem, robiliśmy spektakle, produkcje, które angażowały dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. I testowaliśmy spektakl, który no nie był skierowany do widza młodego, ale zapraszaliśmy młodych widzów poniżej 10 roku życia. I bywało różnie. Reakcje były różne. Nie będę jakby zdradzać, bo nie mogę, ale wystarczy, że powiem, że były różne reakcje. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznym jest określić tą granicę i ten spektakl szczególnie będzie kierowany do widza dorosłego.
12: Pytam dlatego, że pewnie wielu młodych Opolan będzie chciało zobaczyć w akcji swoje koleżanki, swoich kolegów na scenie.
11: No dostajemy oczywiście takie pytania, czy moja kuzynka, która ma 10 lat, będzie mogła ten spektakl obejrzeć, czy mój brat będzie mógł ten spektakl obejrzeć. No jest to trudne, żeby powiedzieć, że no jednak nie. Jest to też sytuacja, jest to taka też sprawa, która będzie bardzo indywidualnie, moim zdaniem, że tak brzydko powiem, rozwiązywana.
5: Mówił Janusz Orlik, reżyser, choreograf, odpowiedzialny za koncept scenograficzny i opracowanie muzyczne w spektaklu Kids, w rozmowie z Kamilem Kostką. Spektakl Kids to spektakl tworzony przez dzieci i dorosłych. Punktem wyjścia jest doświadczenie radości, bliskości i zabawy, ale także straty nieobecności oraz przemiany. Co pozostaje po tym, co przemija? Jak pamięć kształtuje nasze relacje i sposób patrzenia na świat? Spektakl nie proponuje jednoznacznych odpowiedzi ani prostych pocieszeń. On otwiera przestrzeń dla emocji, sprzeczności i pytań, które pojawiają się wtedy, gdy mierzymy się z nieobecnością. Ruch i choreografia prowadzą nas przez krajobraz, pełen śladów, zniknięć, spotkań i powrotów. Kids to spektakl o budowaniu więzi, kruchości, pamięci i byciu razem w świecie nieustannych zmian. I o tym będziecie się Państwo mogli przekonać już 5 i 6 listopada w czwartek i piątek o godzinie 19.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o opolskim akwaparku, którego budowa jest coraz bliżej rozpoczęcia. Porozmawiam też o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia prowadzonej w opolskich szkołach.
2: Tym żyje Opole.
1: Na początek wieści z opolskiego ratusza. Urzędnicy otworzyli oferty przetargowe związane z budową nowego akwaparku. Chęć podjęcia się inwestycji zgłosiły trzy firmy. O szczegółach Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
3: Ja bym zaczął od tego, dlaczego ten przetarg tyle trwał, ponieważ na etapie postępowania przetargowego było mnóstwo pytań potencjalnych wykonawcy, na które trzeba było odpowiedzieć, odnieść się do nich, i to w przypadku tak dużych inwestycji zawsze ten etap nieco wydłuża. Tak też było w tym przypadku. Generalnie wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto, najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane pod wieloma względami. Dopiero kiedy ta analiza się zakończy, wówczas będą podejmowane decyzje, co dalej. Trudno powiedzieć, ile to potrwa, w zależności od inwestycji. Trwa to kilka dni, czasami kilka tygodni. Natomiast mówimy o dużej inwestycji, bardzo istotnej też z punktu widzenia tego, że mieszkańcy nie po prostu czekają. Ale zależy nam też na czasie, aby to wszystko było wykonane jak najszybciej. Także jak tylko te analizy się zakończą, wówczas przekażę Państwu informację, co dalej. W przypadku tak dużych inwestycji chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne. Ja przypomnę, że na Opolszczyźnie nie ma podobnego obiektu, ale też firm, które budują tego typu obiekty, jest niewiele. My mamy na koncie w mieście kilka dużych, wartych podobną kwotę inwestycji, ale generalnie one wszystkie dotyczyły jakby jednej branży. Najczęściej była to branża drogowa, więc każdy mniej więcej wie, z czym to się je. W przypadku obiektu takiego, jakim jest akwapark, tutaj wchodzi wiele zmiennych. Kwestie prądu, wody, źródeł odnawialnych i mnóstwa czynników, które należy dogłębnie przeanalizować i na które pytania należy znaleźć odpowiedź, prawda? Więc tutaj te pytania dotyczyły głównie tych technikaliów. Jak powiedziałem, zależy na tym, żeby to było jak najszybciej, i w momencie, w którym byśmy podpisali umowę, wówczas 30 miesięcy będzie trwała ta inwestycja. Dlaczego 30 miesięcy? Ponieważ mówimy o obiekcie, który będzie bardzo duży. Sama jego kubatura jest olbrzymia, tego cały teren wokół, plus zjeżdżalnie, saunaria, baseny, niecki, płytsze, głębsze, sztuczne fale. To wszystko sprawia, że wykonanie tego będzie wiązało się z dużym wyzwaniem technologicznym, ale też logistycznym. Nie da się tego typu obiektów zrobić w trymiga. Do tego oczywiście będą dochodziły też kwestie odbiorów, bo tak jak powiedziałem, tutaj miesza się z tobą wiele branży, które muszą być przede wszystkim dobrze zbadane, no bo mamy do czynienia z prądem, wodą, bezpieczeństwem dzieci, osób starszych, które będą z tego korzystały. No tutaj musi być to wszystko wykonane perfekcyjnie, muszą być wszystkie odbiory techniczne i też takie związane z bezpieczeństwem dokonane. Także te 30 miesięcy to jest ten czas, który dajemy wykonawcy na wykonanie tych prac, od momentu oczywiście podpisania umowy. Teren już jest od kilkunastu tygodni wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Jest już oznaczony jako teren praktycznie budowy, więc to, co tam widzimy, no wkrótce mamy nadzieję zamieni się w piękny akwapark, który będzie przyciągał wzrok i stanie się takim symbolem ulicy Oleskiej 51, jak przez dekadę stadion Odropole. Tam są generalnie budynki klubowe, mamy tą trybunę, która się znajduje od strony ulicy Kłosocińskiego. Tam pewne modyfikacje będą względem tego obiektu, natomiast on generalnie będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowany. Pozostanie z niego naprawdę niewielka część.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Akwapark w Opolu będzie pierwszym takim obiektem w naszym województwie. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać do 2000 osób. Teraz pomówmy o zdrowym odżywianiu.
2: Zdrowe Opole.
1: Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć – Zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
4: Zofia Warmuzek.
5: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie, i po prostu prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
4: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście mam, jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja na przykład, ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
6: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
4: Mhm, jasne.
5: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
4: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
6: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
5: Tak, no zdecydowanie.
4: Tak, na pewno.
5: No właśnie.
4: Uzależnia.
5: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakąś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
4: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
6: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
4: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
5: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład sałatę i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
4: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie tak nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
5: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
4: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
5: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może tu właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem, I na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, jakie, które wybrałam.
4: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy. A właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
5: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku, w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak
4: takie
5: mi się...
4: bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
5: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
4: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
1: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z publicznej

0: powstało jako zadanie z budżetu obywatelskiego. O przyszłorocznych inwestycjach wciąż możemy decydować. Głosowanie na stronie bo.opole.pl. Coraz bliżej budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej nr 94. A teraz inna liczba, 68. Tylu brakuje wciąż wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie opolskim. Nabór wolontariuszy został przedłużony do 18 października. Poza czynieniem dobra, dlaczego warto się zgłosić, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
1: Ludzie, którzy przez ten wolontariat przechodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce. I wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie.
0: Wolontariuszy brakuje m.in. w Dobrzeniu Wielkim, Niemodlinie czy Tarnowie Opolskim. Trwa też Różowy Październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. W październiku w województwie opolskim bezpłatne badania będą prowadzone w 5 placówkach stacjonarnych, a mammobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o wyłączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Wszystko potrwa około miesiąca. Na kilku odcinkach dróg krajowych województwa opolskiego mamy z kolei ruch wahadłowy związany z montażem elementów odblaskowych. Utrudnień trzeba spodziewać się na krajowej 45 w Komornie, na drodze krajowej nr 94 Dębska Kuźnia Kotulin i na drodze nr 88 Brzezina Sieroniowice. Prace mogą potrwać nawet do połowy listopada. A na początku listopada Opolska Stegu Arena stanie się gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Francją, Rumunią i Łotwą. Ten ostatni kraj stanie się rywalem Polaków w Opolu.
2: Jesteśmy zdecydowanie faworytem i tutaj nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby też młodzież dostała możliwość gry podczas tego meczu.
0: Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mecz w Opolu 4 listopada. Nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana w Opolu. Zatrzymany został 66-latek. Małgorzata Mura.
3: Ponad 170 litrów gotowego trunku, aparaturę i składniki do produkcji alkoholu i 5000 zł w gotówce zabezpieczyli u mieszkańca Opola policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracowali od jakiegoś czasu i w końcu namierzyli podejrzanego. 66-latek usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez zezwolenia.
0: Grozi mu do 3 lat więzienia. Tymczasem na drogach województwa opolskiego pojawiły się właśnie kolejne ekologiczne radiowozy. 15 hybrydowych samochodów z neonowym oznakowaniem trafiło do komend powiatowych i komendy miejskiej w Opolu. Kosztowały ponad 2 300 000 zł. Sporo dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Na koniec standardy dostępności w samorządzie. W takim szkoleniu uczestniczą w ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miasta Opola. Pisze Czas na Opole. Chodzi o to, by uwrażliwić urzędników na perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
4: Edukacja w Opolu.
6: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk wody, łyk supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej nr 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
7: Zofia Warmuzek, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Anna Kudywa. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
9: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
8: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
9: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy

0: tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
1: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę, ten mózg się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
0: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów, czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale...
2: Po prostu, żeby wybrać jakiś sport.
0: To tak, jest dokładnie.
1: No
0: dokładnie.
1: I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, no bo się głównie z niej składamy.
0: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
3: No. Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP20 w Opolu Mienia Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIKOPOL. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz kompas jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
4: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
5: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu, jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. To jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów takiej informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
6: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Będzie, więcej informacji będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
4: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
6: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, których próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słodzonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwo, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać. Więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów. Nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w jedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to, co modne, się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
4: Mówi wiceprezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sebastian Paroń.
7: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę. No to naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
4: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
8: Zdrowe Opole.
4: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
5: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Warińskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak, powiedzmy, dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone szczególnie w przychodni przy ulicy Warińskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
4: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi całych wszystkich tych budynków?
5: W bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Warińskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków od dawno, mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
4: No dobrze, koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
5: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
4: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
8: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o bonusie, na który mogą liczyć studenci z Opola.
8: Edukacja w Opolu.
4: Miasto Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
9: Zacznę od jak najlepszych życzeń dla studentów, którzy przyjechali na studia, którzy studiują i są z Opola i oczywiście wszystkich, którzy pracują na opolskich uczelniach, szczególnie dla kadry naukowej, ale nie tylko. Życząc dobrego, udanego roku, mam nadzieję, że tym, co za chwilę się stanie, troszeczkę się przyczyniliśmy do tego, żeby perspektywa, nadzieja, plany, wszystko było w jeszcze lepszych kolorach niż do tej pory. Dla nas to wyjątkowa okazja do tego, żeby pokazać, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość Opola i regionu i wspólnie mamy inicjatywy, które tą przyszłość regionu i Opola piszą. Jedną z takich jest program stypendialny, który za chwilkę przedstawimy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze parę słów powiem o historii tego programu stypendialnego, o jego uzasadnieniu. Nazywając wsparcia w akademikach, tak, które trafi do studentów obu uczelni. Patrząc na to, co się dzieje w kraju, jak Państwo wiecie, najważniejszym wyzwaniem jest depopulacja. Wyzwaniem, który ma nieco inny charakter niż do tej pory ta depopulacja miała w województwie opolskim, bo dla nas nie jest to pojęcie nowe. Do tej pory martwiliśmy się migracjami czy odpływem ludzi z regionu. Dzisiaj źródłem depopulacji w całym kraju jest przede wszystkim mniejsza liczba urodzeń. To ma swoje konsekwencje, oczywiście konsekwencje nie dzisiaj, ale za parę lat, natomiast my chcemy do tego się przygotować. Jako miasto wzmocnić też pozycję miasta w regionie i nie tylko. Stąd propozycja programu, który ma zachęcić do studiowania w Opolu. Ma zmniejszyć koszty tego studiowania. Uczelnie są miejscami, w których istnieje duża liczba miejsc pracy, ważnych miejsc pracy. To są miejsca, które generują, też przyciągają do Opola młodych ludzi, stąd pomysł wsparcia właśnie uczelni w taki sposób, żeby zachęcać do studiowania w Opolu, obniżając koszty tego studiowania. Jak Państwo słyszycie, czytacie, w dużych ośrodkach akademickich koszt wynajęcia mieszkania to jest często 3-4 tysiące złotych i więcej, w zależności oczywiście też od standardu tego mieszkania. Jest problem z dostępem do akademików. U nas jest nieco inaczej i chcemy to jeszcze bardziej pokazać, że u nas jest po prostu lepiej, mniej kosztowo, a jednocześnie mamy fantastyczne, bardzo dobre warunki i życia, i też jakości kształcenia, co widać po uczelniach, po wynikach, jakie one uzyskują. Stąd właśnie ten kierunek. Dlaczego wiąże się to z depopulacją? No, niewiele jest, oprócz rynku pracy jako takiego, niewiele jest atutów, które Opole ma takie szczególne w stosunku do innych miast podobnej wielkości. Tym atutem są uczelnie, stąd decyzja o wsparciu kierunkowego, wsparciu finansowym w taki sposób. To jest kwota około, szacujemy, 5 milionów złotych. W przyszłym roku, w tym roku to jest kwota 1,5 miliona złotych, które trafią, bo krótszy jest okres. Co nam to da? Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na czterech uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola. Takie są przeciętne z informacji, które mam, które rozkładają się, wynikają z lat doświadczeń. Czyli można założyć, że z tych 18 tysięcy studentów około 2,5 tysiąca osób to są te osoby, które zostaną w Opolu, które przyjadą na studia, zostaną, potem będą mieszkańcami miasta. Jeżeli rozłożymy to na 5 lat, to rocznie to jest około 500 osób. Czy jest to duża kwota, duża liczba, czy to jest to kwota, czy to jest, przepraszam, liczba mała? W Opolu rodziło się około 1100 dzieci rocznie. Teraz rodzi się około 600 dzieci rocznie. Po tym spadku demograficznym, który odczuwamy w mieście, to jak zestawimy te dwie liczby, to jest porównywalna liczba studentów, którzy zostaną w Opolu z liczbą dzieci, które się urodzą. Więc jest to niebagatelna liczba. Stąd jeszcze raz podkreślam zasadność tego programu. Rozgadałem się, ale chciałem w szczegółach troszeczkę więcej przedstawić, żeby jeszcze raz uzasadnić sensowność tego programu. Przyszłość Opola zależy od tego, czy zatrzymamy studentów uczelni, ilu z nich zatrzymamy i kogo przyciągniemy do Opola do mieszkania w mieście, co wynika z tych warunków depopulacyjnych, ale nie tylko tych warunków, nie tylko z tego. Stąd ta nasza duża determinacja, stąd złożona propozycja uczelniom i bardzo sensowne rozmowy, przygotowanie programów, które za chwilkę podpiszemy. Bardzo serdecznie chciałem podziękować obu panom rektorom obecnym, całemu ich zespołowi współpracowników. Jeszcze raz życzyć udanego roku akademickiego i podkreślić wielką wagę, jaką uczelnie wkładają w rozwój miasta Opola i całego regionu. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Opole opolskie bez Politechniki i Uniwersytetu.
4: Mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
10: Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, ludzkich prostych podziękowań. Już w tej chwili w imieniu studentów, w imieniu naszej młodszej części społeczności akademickiej już są w tej chwili wdzięczni władzom miasta za pomysły i za zrealizowanie tego pomysłu, bo sam pomysł jest często, pozostaje w fazie tylko zamiarów, a ten pomysł został zrealizowany i to jest ważne, bo to jest pewna sprawczość działań, która została po raz kolejny udokumentowana i udowodniona. Dowody się pojawią już począwszy od najbliższych dniach, bo nasze akademiki, które zyskają mieszkańców, którzy będą mogli mieszkać, korzystając z dotacji, korzystając ze wsparcia miasta Opola, to jest dla nich ważne. My także prowadzimy analizy tego, kto u nas mieszka, w jakich warunkach oczekuje i zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą motywacją do tego, aby Opole było miejscem wybieranym przez studentów, jest możliwość uzyskania dopłat do zamieszkania. Jakość uczelni nie podlega kwestii, prawda, panie rektorze? Jakość studiowania i oferty edukacyjnej. Zatem staramy się, aby ta oferta kierowana do młodych ludzi była wieloaspektowa. I ten pomysł zrealizowany władz miasta Opola jest jednym z tych elementów, które sobie bardzo cenimy, dlatego że to działanie, pan prezydent użył tutaj liczb, ja też użyję liczb, sprawi, że około w perspektywie 5 lat studiów lub też 6 blisko 3000 młodych osób będzie beneficjentami tego programu, a to już jest realna liczba osób, które inaczej patrzą na miasto Opole jako na miejsce, które dba o nich od pierwszego dnia studiowania w Opolu.
4: Mówi prorektor Politechniki Opolskiej dr Grzegorz Robak.
11: Szanowni Państwo, ja też oczywiście zacznę od podziękowań tutaj kierowanych na ręce Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, za inicjatywę. Wiemy, że jesteśmy tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o tego typu program wsparcia dla studentów, jeżeli chodzi o skalę kraju. Jest to kolejna inicjatywa, w której miasto wspiera nasze uczelnie, natomiast jest ona niezwykle ważna w kontekście depopulacji, o której tu już była mowa, w kontekście też dropoutu, w którym mierzymy się, to ten aspekt finansowy odgrywa w tym dropoucie bardzo dużą rolę, więc liczymy, że dzięki tego typu programowi uda nam się zatrzymać tych studentów w naszym mieście, na naszych uczelniach. Ja też posłużę się tutaj liczbami. Z naszych analiz wynika, że 89 absolwentów naszej uczelni pozostaje w naszym regionie, w mieście i generalnie w naszym regionie, więc to jest bardzo duży procent, ale co więcej, że z tego wzrostu, który obecnie notujemy już od paru lat, jeżeli chodzi o liczbę studentów, największy wzrost jest wśród kandydatów spoza naszego regionu, czyli spoza Opolszczyzny. To też pokazuje, że przyciąga nas, nasza oferta, którą mamy, jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną, przyciąga kandydatów, przyszłych, później mieszkańców, pracowników, którzy będą tutaj już w naszym regionie. Także bardzo się cieszymy. Program, tak jak tutaj rektor wspomniał, od momentu podpisania już będzie dzisiaj otwarta jakby rekrutacja dla kandydatów.
4: Mówi wiceprezydent Opola Maciej Wujec.
12: Cóż tu jeszcze dodać? Ja myślę, że to, co pan prezydent już podkreślał, Opole jest miastem akademickim. To oznacza, że zupełnie inny obraz by się rysował, gdyby uczelni nie było, albo gdyby ich pozycja słabła. Całe szczęście są bardzo dobre uczelnie i mają dosyć silną, albo bardzo silną pozycję regionalną, czyli chyba nie skłamię, jak powiem, że ponad 40% studentów to są studenci z województwa opolskiego, ale również 40% to są osoby spoza województwa opolskiego, czyli z tych sąsiednich województw, co oznacza, że ta siła rażenia pozytywnego jest bardzo wysoka i chcemy tą pozycję regionalnego lidera edukacyjnego wzmacniać poprzez to, żeby zachęcać do studiowania w Opolu i temu między innymi służy ten program. Dla nas też bardzo ważny jest rynek pracy i te inwestycje, które do Opola trafiają, one trafiają właśnie dlatego, że mamy absolwentów naszych uczelni, którzy potrafią ten zapotrzebowanie zagranicznych inwestycji, zagranicznych, nie tylko zagranicznych, ale inwestycji zewnętrznych w Opolu zasilić. I to się uzupełnia, to się napędza. Czyli mamy studentów, którzy przyjeżdżają do Opola, którzy mogą tu znajdować pracę i zostawać najdłużej. Więc tutaj jest ten aspekt depopulacyjny bardzo silny, wzajemnie się wzmacniający. Też dziękuję tutaj zespołowi z naszej strony, który w szybkim tempie przygotował wspólnie z uczelniami ten program i jego detale, tak żeby można było ruszyć już teraz. A ważne jest, żeby ruszyć już teraz, dlatego że w chwili obecnej ten rok i kolejny rok albo dwa lata to jest jeszcze wyż demograficzny, który trafia na uczelnię, więc jest pewna nadmiarowość, ale potem spodziewamy się spadku, więc my musimy działać wyprzedzająco, żeby już ten efekt zachęty funkcjonował w tej przestrzeni informacyjnej, tak żeby już osoby, które z naszego województwa czy spoza naszego województwa, jak podejmowały decyzję, no to podejmą jedyną słuszną, czyli trafią do Opola.
10: Jeżeli chodzi o istotę programu, to nie ma różnic pomiędzy uczelniami, bo zasady są identyczne. Na to się umówiliśmy i to realizujemy. Beneficjentami tego programu są przede wszystkim osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. A to oznacza, że na przykład laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. To oznacza, że dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80% kwoty, którą co miesiąc płaci student za miejsce w akademiku. I odpowiednio dla osób, które uzyskują nieco niższe średnie, ale ciągle są to bardzo dobrzy studenci, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, tu już inżynier to precyzyjnie opowie, ale z pewnością są to atrakcyjne rozwiązania. Ta zniżka ogólnie oscyluje pomiędzy 20-80% dopłaty do miejsca w akademiku, zgodnie z regulaminem. Myślę, że na uczelniach ta wysokość zniżki jest bardzo, bardzo porównywalna, bo ona jest zgodna z zasadami programu. My wiemy, że mamy już w tej chwili grupę relatywnie nieliczną, ale mamy już kilku laureatów i finalistów. Nie wiemy, ilu z nich już zadeklarowało, czy zadeklaruje chęć mieszkania w akademiku. Na te deklaracje czekamy, ale to są osoby, które będą w pełni zwolnione. Natomiast przewidujemy, że w skali roku akademickiego około 400 osób będzie mogło się o taką zniżkę ubiegać. Przy czym walorem tego programu w kształcie, w jakim zostanie dzisiaj podpisane to nasze porozumienie, jest to, że my weryfikujemy jakość studiowania tych osób co semestr. To znaczy, że my naprawdę dbamy o to, żeby to stypendium, przepraszam, ta dopłata, tak, ta dopłata, bo mówimy o dopłacie, trafiała do osób, które są najlepszymi studentami.
11: Ja tylko dodam tutaj jakby w uzupełnieniu, bo rzeczywiście ten system wypracowany w tym porozumieniu jest bliźniaczy na naszych uczelniach, natomiast tam jest proporcja dostępności miejsc, jakie oferujemy na naszych uczelniach. Uniwersytet ma więcej miejsc w akademiku, więc ta proporcja finansowa jest większa po stronie uniwersytetu. Natomiast jeżeli chodzi o Politechnikę, my szacujemy, że około 30% studentów obecnie zamieszkujących w akademiku z tego programu ulgi będzie mogła skorzystać, czyli to jest około 200 studentów. I tutaj jeszcze w uzupełnieniu tych właśnie kryteriów jakościowych, jeżeli chodzi o nabór do tego programu, to jeszcze jest opcja dedykowana też dla sportowców.
4: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu opolskich publicznych uczelniach wyższych. Potrwają do wyczerpania miejsc.
8: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zdrowiu psychicznym Opolan.
8: Zdrowe Opole.
4: Mieszkańcy Opola znów będą mogli konsultować się z psychologami. Rusza miesiąc zdrowia psychicznego w naszym mieście.
13: Agnieszka Bąkowska, prezes Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
4: Październik to miesiąc, w którym... No właśnie, Opolanie często mają okazję, żeby się spotkać z psychologiem za może niekoniecznie tak duże pieniądze, jak to często bywa, a nawet i za darmo. Miesiąc zdrowia psychicznego to nie tylko spotkania z psychologiem, ale także cały szereg wielu innych działań, które odbywają się na terenie całego miasta, prawda?
13: Zdecydowanie tak. Ten miesiąc jest realizowany w ramach kampanii o pomocy dla zdrowia psychicznego, który wspólnie właśnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Fundacją Spinacz oraz Wydziałem Polityki Społecznej realizujemy w ramach projektu, który jest finansowany z budżetu miasta Opola. I dzięki temu mamy możliwość rozszerzenia tej oferty dostępności do psychologów, do różnego rodzaju zajęć i form spędzania czasu wolnego, które mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, profilaktyki tego zdrowia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, dlatego że kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć każdego z nas, a wybieramy zawsze październik, dlatego że 10 października właśnie świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i od tego 4 lata temu wszystko się zaczęło. W tym roku też mamy blisko 40 różnego rodzaju warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale też i specjalistów w szkołach, którzy na co dzień z młodzieżą pracują. I tutaj ta oferta jest bardzo bogata, a kończymy 29 października w Stegu Arenie dużym wydarzeniem.
4: No, o tym dużym wydarzeniu to jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do tematu tych warsztatów, bo tak jak wspomniałaś, cała ta inicjatywa ruszyła 4 lata temu i okazało się, że zainteresowanie jest znacznie wyższe niż w ogóle przewidywali organizatorzy, prawda?
13: Tak, my z roku na rok zwiększamy liczbę dostępnych właśnie warsztatów, zarówno tych, które dotyczą radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, kryzysami, trudnościami, ale też takimi, które pozwalają budować poczucie własnej wartości. Ta oferta jest konsultowana z młodzieżą i wynika też z tych potrzeb, które zostały 4 lata temu dostrzeżone w takich, powiedziałabym, kuluarowych, luźnych rozmowach właśnie pomiędzy nami, a przedstawicielami też różnych instytucji, nauczycieli, szkół i młodzieży. I co roku tak naprawdę ta kampania jest niewystarczająca, bo potrzeb jest coraz więcej, osób chętnych do korzystania z tej oferty również jest coraz więcej i to pokazuje, że to zdrowie psychiczne też nie jest nam obce i coraz odważniej, śmielej o tym dyskutujemy, rozmawiamy, ale też przyznajemy się do tego, że potrzebujemy skorzystać z oferty psychologa i tutaj między innymi w Solarisie, w Centrum Handlowym są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Ten psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać, podejść i umówić się na konkretne spotkania. My również staramy się dbać w tym wszystkim o to, żeby psycholog był dostępny dla każdej grupy wiekowej, od dzieci, młodzieży, osoby dorosłe, również przez osoby starsze, bo w naszych domach dziennego pobytu też można z takim psychologiem porozmawiać.
4: Wróćmy do tematu tych grup wiekowych, bo z tego co pamiętam, jak ta kampania w ogóle startowała te 4 lata temu, to bardzo mocno zmagaliśmy się z niedoborem tych psychologów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Czy te potrzeby dalej są tak wysokie, czy coś się pod tym kątem zmieniło?
13: Nadal są bardzo wysokie. Statystyki mówią o tym, że blisko 60% dzieci w wieku między 10 a 19 rokiem życia doświadczyło przynajmniej raz dłuższego okresu obniżonego nastroju. Jest to bardzo często związane z przewlekłym stresem też szkolnym. Zmieniło się też na plus to, że wszyscy jesteśmy bardziej świadomi jako społeczeństwo, że takie problemy mogą wystąpić. Coraz śmielej i otwarci o tym mówimy i też dzieci, młodzież, ale też dorosłe osoby coraz chętniej z takiej porady specjalisty korzystają. No jest psycholog szkolny, mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, mamy właśnie nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są różnego rodzaju fundacje, jak Fundacja Intra, Fundacja Promenada, czy my jako Fundacja Spinacz, które realizują działania w zakresie tego zdrowia psychicznego. My jako Spinacz bezpośrednio nie prowadzimy takiego działania, gdzie można spotkać się z psychologiem, umożliwiamy to właśnie poprzez różnego rodzaju warsztaty, ale już Fundacja Intra i Fundacja Promenada takie działania stacjonarne też prowadzą.
4: A jak wyglądają te warsztaty?
13: Bardzo różnorodnie, bo te warsztaty są dopasowane do grupy wiekowej i do możliwości grup. Są to warsztaty zarówno manualne, twórcze, artystyczne, gdzie można wyrazić jakieś swoje emocje w taki nieszablonowy sposób, ale są to również bardzo merytoryczne warsztaty psychologiczne, które, w których pracuje się nad swoimi i emocjami, i trudnościami, i sposobem radzenia sobie ze stresem, bo może czasem potrzebujemy zmodyfikować jakoś swoje nawyki albo dostać jakieś narzędzie, dzięki któremu z tymi trudnymi sytuacjami możemy sobie radzić, więc tych warsztatów jest bardzo dużo. Ta oferta też jest wzbogacona przez działania Wydziału Polityki Społecznej, który wraz z naszymi partnerami, a jest ich szereg, bo to są też w większości nasze miejskie jednostki, ale również organizacje pozarządowe, czy właśnie Centrum Solaris, które udostępnia swoje przestrzenie. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Są też pokazy filmowe, dyskusje w tym temacie. Są spotkania informacyjne dotyczące tego, gdzie możemy taką pomoc uzyskać i są też indywidualne spotkania z psychologiem.
4: Właśnie jeszcze wrócę do tego tematu warsztatów. Warsztaty kojarzą się z działaniami, które są podejmowane raczej w grupach. Czy Opolanie chętnie angażują się właśnie w takie tematy? Skoro jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, to często kojarzy się właśnie z bardziej z rozmową, że tak powiem, face to face.
13: Tak, zdecydowanie są chętni. Szereg naszych warsztatów jest skierowany do dzieci i młodzieży. I tutaj mamy do czynienia z młodzieżą szkolną. Bierzemy zazwyczaj pod uwagę całe klasy, dlatego że to tam młodzież spędza najwięcej czasu, to z tą grupą najczęściej rozmawia i tam tam najczęściej pojawiają się różnego rodzaju też trudności, jak chociażby hejt, z którym młodzież się zmaga i trzeba sobie z nim poradzić, więc szereg z tych warsztatów jest skierowany po prostu do zorganizowanych grup szkolnych i specjalistów pracujących też z młodzieżą, bo zakończyliśmy teraz cykl 6 warsztatów w szkołach, który był realizowany, gdzie spotykaliśmy się po prostu z nauczycielami i to z nimi dyskutowaliśmy o tym, jak to zdrowie psychiczne młodych też polepszać. Ale oprócz tego faktycznie mamy bardzo dużo wydarzeń otwartych, na które zapraszamy mieszkańców i tutaj te grupy, one nie są inwazyjne, tak? Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami. I tutaj też jak najbardziej te dyskusje są bardzo ożywione.
4: Wspomniałaś o hejcie internetowym. To, jak wiemy, w ostatnich latach jest coś, co przez wiele mediów jest wymienianych jako właśnie jeden z głównych źródeł problemów wśród młodzieży. Jak sobie z tym radzić?
13: Przede wszystkim nie bać się o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwracać uwagę, ale też nie nakręcać tej spirali hejtu, odpowiadając na to atakiem na stronę hejterską, bo jak wiemy, atak rodzi atak i mimo tego, że mówi się o tym, że najlepszą obroną jest atak, to nie jest to dobre rozwiązanie. Należy skonsultować się z nauczycielami, zgłosić to w szkole, zgłosić to swoim rodzicom przede wszystkim i my jako osoby dorosłe powinniśmy być po prostu uważni na to, z czym ta młodzież nasza ze szkoły przychodzi i o czym z nami rozmawia. Szerzej o tym będziemy na pewno mówić podczas finału kampanii 29 października w Stegu Arenie, gdzie no myślę, że mogę to zdradzić, będzie dużo właśnie o radzeniu sobie z hejtem, z presją młodzieńczą, presją społeczną i tutaj naszą gwiazdą, gościem specjalnym będzie Martyna Wojciechowska, która w ramach Fundacji Unaweza będzie też mówiła między innymi o działaniach związanych z programem Młode Głowy.
4: Martyna Wojciechowska to gwiazda, która no, w wielu miejscach była i wiele widziała i zapewne w wielu kontekstach będzie w stanie podjąć ten temat.
13: Zależało nam na tym, żeby właśnie Martyna Wojciechowska zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tego finału, dlatego że my z samą Fundacją Unaweza współpracujemy tak naprawdę od początku tej kampanii. Ich raporty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży no, pokazują zatrważające dane, że ten hejt, ale też presja właśnie różnego rodzaju trudności i kryzys zdrowia psychicznego dotyka tych młodych i my bardzo często jako dorośli stoimy trochę obok, nie dostrzegając tego problemu. Oni ten problem dostrzegli. Fundacja robi fantastyczne rzeczy, prowadzi program profilaktyczny w szkołach, współpracuje z różnego rodzaju też specjalistami. Zależy nam na tym, żeby właśnie z jednej strony Martyna Wojciechowska opowiedziała o tym programie Fundacji Unaweza, a z drugiej strony przez to właśnie, że jest to osoba rozpoznawalna, medialna i na pewno z tym hejtem wielokrotnie też się spotkała i wielokrotnie spotkała się z presją. Ma też na swoim koncie dużo trudnych wydarzeń, ale też motywacyjnych zasobów i o tym byśmy chcieli, żeby podzieliła się właśnie z młodzieżą, z studentami, ze specjalistami w Stegu Arenie 29 października.
4: To takie otwarte spotkanie, ale podejrzewam, że w tej Stegu Arenie będzie też wielu wystawców, którzy gdzieś tam swoje oferty będą proponować, właśnie związane z tym zdrowiem psychicznym też, prawda?
13: Tak, bo będzie konferencja, tam się odbywała, to jest jakby nasz znak rozpoznawczy, że finałem kampanii o zdrowiu psychicznym jest konferencja i tam oprócz Martyny Wojciechowskiej będzie 3 jeszcze też wybitnych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy będą różne tematy poruszali. Szczegółowo będziemy o tym w najbliższym czasie też informować, a oprócz tego będą odbywały się targi zdrowia psychicznego, gdzie organizacje pozarządowe zarówno z Opola, województwa, ale również całej Polski będą mieli swoje takie stanowiska, swoje punkty, będzie można do nich podejść, zapoznać się z ofertą, będzie można chociażby pobrać ulotkę, jeśli ktoś nie chce korzystać ze wsparcia tutaj w Opolu, bo z różnych powodów się na przykład wstydzi, to będzie miał możliwość zapoznania się z tą ofertą szeroką, ogólno nawet polską, a my ze swojej strony będziemy oczywiście też promować wydawany corocznie informator o zdrowiu psychicznym tutaj w naszym mieście.
4: To wszystko też będzie dostępne w Centrum Aktywizacji Społecznej?
13: Oczywiście, jak najbardziej też będzie to dostępne tutaj.
4: Skumulowana informacja na temat tego, gdzie, kiedy, jakie spotkania z kim będą się odbywać, to też gdzieś fajnie by było znaleźć, będzie dostępne w internecie, czy na ulotkach, na plakatach?
13: Już jest dostępne zarówno na ulotkach i na plakatach w różnych punktach naszego miasta, ale przede wszystkim też dostępne jest w internecie na stronie miasta www.opole.pl. Tam jest cała zakładka Miesiąc Zdrowia Psychicznego, na stronie Wydziału Polityki Społecznej, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i oczywiście Centrum Aktywizacji Społecznej i Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz. Też na naszych social mediach to jest dostępne i staramy się to na bieżąco też aktualizować.
4: Oficjalna inauguracja 10 października, no i w tym tygodniu po tym 10, co będzie się działo w Centrum Aktywizacji Społecznej?
13: Mamy warsztaty dotyczące budowania swojej wartości, kim jestem i dokąd zmierzam. Mamy też takie manualne warsztaty, gdzie będziemy tworzyć kamieniczki dobrych myśli, ale przede wszystkim mamy w przyszłym tygodniu też warsztaty dotyczące komunikacji bez przemocy, czyli jak słuchać, żeby, jak rozmawiać, żeby nas słuchano. A oprócz tego wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej mamy też prawny aspekt hejtu i cyberprzemocy, taką konferencję skierowaną do młodych, gdzie głównie poświęcimy właśnie uwagę temu hejtowi.
4: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania z psychologami potrwają do końca października.
8: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie łasona pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją

0: zasyczą pstotu, syknął dusze ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: bo jak przesiedź.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmień.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmień.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 104.1.

0: informacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

just we two. Heads up, Drew. I love you.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryby.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.